I z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Utrzymają odmrożone nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy.
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

0: zapalił.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dalekie.

0: własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wata cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
11: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 6. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
12: Rosja planuje uderzenia na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił w Sejmie Donald Tusk. Polskie myśliwce podrywały się w powietrze kolejny raz wczoraj wieczorem. Uwaga na gęste mgły o poranku, ograniczają widoczność w kilku województwach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
11: Dorota Wadecka, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami w państwa, na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o planach Rosji podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie.
13: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
12: Tusk podkreślił, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. A przez blisko godzinę wczoraj na Lubelszczyźnie i Podkarpacie obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska potrwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Rzeszowie i Lublinie zawyły wczoraj syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
14: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
15: No i jak się zachowywali uczniowie?
14: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci. Nie?
16: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
15: SMS do rodziców?
16: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
17: Chwila później pojawiły się się też sygnały dźwiękowe odwołujące alarm powietrzny.
12: A na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty, a polskie wojskowe lotnictwo operowało wczoraj w przestrzeni powietrznej kolejny raz podczas wieczornych ataków Rosji na Ukrainę. Szef MON-u apeluje o udział w szkoleniach wojskowych dla obywateli. W tym roku do tej pory wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kośniak-Kamysz.
18: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
12: Resort Obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gęste mgły będą teraz coraz częściej utrudniać jazdę. Kierowcom widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska.
19: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
12: Dziś o poranku ograniczona widoczność może jeszcze występować w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Ostatni dzień roboczy przed nami, piątkowy świt. To na razie czysty luksus na stołecznych drogach. Wlotówki są puste, a główne mosty w centrum dają zielone światło na szybki i gładki przelot. Kto wyjechał o tej porze, ten łapie idealną falę i spokojnie sunie do celu. Cieszmy się tym luzem porannym w Warszawie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
20: Dycha na termometrach, ale wiatr dorzuca swoje i skręca odczuwalną do zaledwie 8 stopni. Powietrze w Warszawie tnie rano, jak krawędź świeżego papieru, jest naprawdę rześko, bardzo rześko. Jeśli czekacie na przystanku, to czujecie ten chłodny oddech jesieni. Trzeba to przez chwilę znieść, bo tak naprawdę dzisiaj czeka nas bardzo ładna pogoda. A jutro to już w ogóle lato na pełnej.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 6:00, teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchała. Witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Nie ma Asi Kruk i nie będzie dzisiaj tutaj z nami w studiu w Warszawie Zygmunta Heizera po godzinie 7:00, bo oczywiście są we Wrocławiu, bo to już dzisiaj wrocławski rynek zamieni się w miejsce pełne kolorów, uśmiechów i niepowtarzalnych kapeluszy. To wrocławskie dni seniora. Już po raz 17 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda do Wrocławia oczywiście nieraz będziemy zaglądać, ale to nieco później. Na razie to, co zwykle o tej porze. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku, 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni 4. Przegląd prasy już za chwilę w Radiu Pogoda, a teraz gramy Danuta Rin. Tyle dźwięków.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 6. No to zaglądamy do gazet. Dorota?
1: Na początek Super Express, który pisze o dość ważnej sprawie, bo od października zmieni się lista leków refundowanych. Będzie obowiązywała nowa lista. No i właśnie w Super Expressie można przeczytać, które ceny leków się
0: zmienią.
1: Ale
0: jest lepiej czy gorzej?
1: Jest trochę lepiej, można powiedzieć. Będzie inaczej oczywiście. Będą obniżki na przykład leków przeciwzakrzepowych, leków stosowanych przy osteoporozie, ale też inne leki przeciwko osteoporozie podrożają, więc po prostu najlepiej sprawdzić sobie i przeczytać.
0: No tak, coś taniej, coś drożeje, wiadomo.
1: Tak to jest. O nowej modzie pisze Rzeczpospolita, a chodzi o modę na intercyzy. Okazuje się, że Polacy coraz częściej właśnie przed zawarciem małżeństwa podpisują intercyzę. Blisko 70 tysięcy takich umów małżeńskich podpisali w zeszłym roku, a z drugiej strony, co też ciekawe, w zeszłym roku Polacy zawarli najmniej małżeństw w czasach powojennych, bo tylko 133 tysiące, ale też najwięcej umów majątkowych właśnie. A propos mody, o obcasach jeszcze możemy przeczytać w Fakcie. Tutaj ja się mocno synchronizuję i solidaryzuję, ponieważ minister kultury Marta Cienkowska została przyłapana na tym, jak w obcasach weszła na dach, wyremontowany dach teatru w Krakowie.
0: Ja to widziałem na zdjęciu, nie wolno czegoś takiego, gdzie tu
1: niby nie wolno,
0: bezpieczeństwo?
1: Oczywiście, rzeczywiście, co prawda tutaj dyrektor teatru, który jej towarzyszył, zapewniał, że to jest całkowicie bezpieczne, ponieważ dach jest wyremontowany i wchodzenie w obcasach. Ja w obcasach wchodziłam w różne miejsca. I całkowicie się solidaryzuję. Uważam, że można w obcasach wejść. Oczywiście, jeśli jest bezpiecznie. Gazeta Wyborcza pisze o premierach filmowych tej jesieni. Co prawda to jeszcze nie teraz. 30 września Lalka wchodzi do kin. Jest już Lalka Netflixowa.
0: Tak,
1: no kto zaczął oglądać, może
0: ja zacząłem. Wyrobić. 10 minut wczoraj zacząłem oglądać i po 10 minutach mój pies powiedział, chce iść na spacer.
1: I ja wytrzymałam 40.
0: Nie mam zdania jeszcze.
1: Ja już mam, po 40.
0: Pierwszy odcinek.
1: Tak.
0: No to, ale to jeszcze jest 5, to spokojnie.
1: Tak, już myślę, że właśnie zastanawiam się.
0: Ale to niech państwo sami ocenią, a my na razie wracamy do najpiękniejszych melodii, bo tutaj jesteśmy zgodni, że są fantastyczne. Zdzisława Sośnicka, Julia i ja, 14 po 6. Gdy...

0: Żeby się ludzie kochali w pogodnym poranku, w radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 6 i dalej gramy najpiękniejsze melodie dla Państwa. Już za moment utwór, który wokalistka zaśpiewała, gdy miała zaledwie 15 lat, ale to wykonanie zrobiło tak duże wrażenie, że utwór stał się jej znakiem rozpoznawczym i pomógł rozpocząć międzynarodową karierę. To wszystko zadziało się w 1964 roku, a wokalistką, o której mówię, jest Lulu w piosence Shout. Za chwilę zagramy.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Factory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
15: Została ostatnia reklama.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: 6:31, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Oczywiście dzisiaj Wrocław i wrocławskie dni seniora. Bardzo dużo o tych wydarzeniach będziemy mówić, ale nie tylko, bo mamy też wiadomości co godzinę w Radiu Pogoda i nasi reporterzy już o tej porze w pracy. Dorota wie, czym się dzisiaj będą zajmować, o czym ważnym, powiedz, usłyszymy w ciągu dnia w wiadomościach właśnie.
1: No dzisiaj na pewno jednym z ważniejszych tematów będzie spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i szefem MON-u Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie bezpieczeństwa w kontekście ostatnich wydarzeń. To jedna ważna sprawa. Sejm dzisiaj po dość ekspresowych pracach będzie głosował nad ustawą o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. No i to jest o tyle ważna ustawa, że jeśli oczywiście prezydent jej nie zawetuje, to jeśli jej nie zawetuje, to rząd właśnie stąd chce zdobyć pieniądze na kolejny program CPN, obniżający ceny paliw, na co wielu kierowców z pewnością czeka.
0: Ale pan prezydent już mówi, że zawetuje.
1: Tak, no więc to głosowanie będziemy oczywiście śledzić. Na stacje benzynowe też dzisiaj na pewno zajrzymy i sprawdzimy ceny paliw. O polityce jeszcze dzisiaj w Sejmie wybór nowego wicemarszałka Sejmu. No i tutaj będzie starcie między PiS-em a grupą Mateusza Morawieckiego. No i sprawdzimy też, jaka będzie ta jesień, jeśli chodzi o pogodę.
0: Ładna, mam nadzieję.
1: Tak, tak. Tyle mogę zdradzić.
0: Dobrze. Te wszystkie tematy w wiadomościach przez cały dzień. Najbliższe wydanie wiadomości już za 27 minut, a teraz muzyczna odsłona Radia Pogoda.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 7. Nasz numer telefonu 22 444 40 04. Cały czas do Państwa dyspozycji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry.
1: Pani Asia wczoraj prosiła, żeby pana wspierać dzisiejszego pogodnego poranka.
0: No tak było.
1: Więc wspieram pana całym sercem i trzymam kciuki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana również. Basia z Ursynowa.
0: No, pani
1: miłego
0: Basiu,
1: dnia.
0: Dziękuję, to strasznie miłe, że pani pamiętała. No faktycznie, Asia wczoraj wspominała, że jej nie będzie. Nie będzie też Zygmunta, ponieważ są we Wrocławiu, bo dzisiaj ruszają wrocławskie Dni Seniora. Będzie Marsz Kapeluszy, będzie uroczyste przekazanie kluczy do bram miasta, będzie też roztańczona prywatka z Haliną Frąckowiak. Wiem, że wrocławianie mają jeszcze trochę czasu, ale też wiem, że do Wrocławia przybędzie dzisiaj wiele osób z różnych zakątków Polski. Jak przygotowania? Może państwo są już w drodze? No i o tych kapeluszach też bardzo chętnie posłucham. Co państwo przygotowali na tegoroczną 17. już odsłonę Dni Seniora? 22 444 40 04.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz...
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
18: Kochanie, teraz jest idealnie.
17: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
20: Została ostatnia reklama.
21: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
22: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
23: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Reklama.
24: Na program zaprasza sponsor. Autoryzowany dealer marki Bike Plaza. Warszawa Modlińska 206.
25: Drogowskaz. Radia Pogoda.
26: Robi się gęściej. Z Pragi płyną sygnały o rosnącym ruchu na Grochowskiej. Rondo Waszyngtona to wciąż zwężenie dla wjeżdżających od Zielenieckiej. Uwaga w centrum. Ruszają przygotowania do mistrzostw motorniczych. Marszałkowska zgubiła lewy pas od Złotej do Widoku, a na odcinku do Placu Zbawiciela nie jeżdżą dzisiaj tramwaje.
25: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
27: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Bike, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 7. Kocia sensacja, drodzy Państwo. Wyobraźcie sobie kota mniejszego od przeciętnego mruczka domowego, który właśnie został odkryty przez naukowców w boliwijskich lasach mglistych. Znaleziono nowy gatunek dzikiego kota. Lokalsi nazywają go Tilcayo, a naukowcy nadali mu taką piękną nazwę Leopardus Tilcayo. Jest mniejszy od kota domowego, ma około 46 cm długości i to już jest wymiar z ogonem. Waży zaledwie 1,5 kg i jest pokryty charakterystycznymi rozwojami.

gazetami. Niewiele o nim jeszcze wiadomo. Prawdopodobnie prowadzi nocny tryb życia, poluje na małe gryzonie, jest drapieżny, ale jestem przekonany, że też potrafi pokazać inne oblicze. I od razu przytuliłbym. Natura po raz kolejny pokazuje, że ma swoje sekrety i najwyraźniej część z nich chodzi na czterech łapach.

0: Za 4 minuty godzina 7, za 4 minuty wiadomości. Dorota, co w nich?
1: No dosyć ważna informacja dla tych, którzy lubią czytać, ale też dla tych, którzy niekoniecznie do czytania są przekonani. Otóż czytanie dla przyjemności bardzo dobrze wpływa na nasze mózgi, a jak dokładnie o tym właśnie w wiadomościach.
0: No, Radio Pogoda o 7. To zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Autopromocja.
2: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
3: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
4: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
2: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Oj tak, dzisiaj do Wrocławia będziemy zaglądać to w związku z wrocławskimi dniami seniora, ale wcześniej muzycznie zabiorę Państwa do Paryża. To za chwilę. Teraz wiadomości najnowsze i sprawdzone. Posłuchajmy wspólnie.
3: Dziś spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie bezpieczeństwa. Prezydent ma propozycję na obniżenie cen paliw. Wydłuża się sezon pożarowy w polskich lasach.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
2: Dorota Wardecka.
3: Dziś ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. To w sprawie bezpieczeństwa i w związku z nasiloną agresją Rosji, która atakuje zachodnią Ukrainę nowoczesnymi dronami z napędem odrzutowym. Takich ataków spodziewamy się więcej, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej. To jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
3: O prawdopodobnych hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił premier Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie.
6: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
3: Premier dodaje, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy. Do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy obniżający ceny paliw. Ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, zapowiada szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
7: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
3: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawy nie zawetuje, to wprowadzony zostanie ponowny program CPN obniżający ceny paliw. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się, ostrzega IMGW. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
8: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
3: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Czytanie dla przyjemności zmniejsza ryzyko demencji. O kolejnych zaletach czytelnictwa przekonują badacze z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że czytanie zarówno książek, jak i komiksów wpływa korzystnie na mózg, a regularne czerpanie przyjemności z lektury poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. A propos czytania, w Bielsku-Białej od kilku tygodni działają książkomaty. Urządzenia stanęły w dwóch miejscach w mieście z inicjatywy Książnicy Beskidzkiej.
9: My chcemy, żeby książkomaty były w tych częściach miasta, gdzie utrudniony jest dostęp do biblioteki. Książkomaty są dedykowane osobom, które ze względów ograniczeń czasowych nie mogą skorzystać z biblioteki.
3: W ciągu pierwszego miesiąca z książkomatów skorzystało około 250 czytelników, którzy wypożyczyli ponad 800 tytułów.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy w pierwszej kolejce. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Nek Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie pary ekstraklasowe w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Startuje szczyt oficjalnie w Warszawie, ale Jana Pawła II szybko weryfikuje nasze marzenia o pustym mieście. Trasa Łazienkowska mocno hamuje. Pamiętajcie o wczorajszych zmianach na Woli. Między innymi Wronia odcięta jest od Grzybowskiej. A jeśli macie dość korków, to w ramach Tygodnia Mobilności przesiadajcie się na rower.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
3: Gdybym miała w skali tak od 1 do 10 ocenić, który poranek z tego tygodnia był najchłodniejszy, no to niestety byłby dzisiejszy. Piątek zaskoczył mnie o poranku. Radzę się cieplej ubrać, najlepiej na cebulkę, bo póki co na termometrach 10 stopni w ciągu dnia dobijemy do 21. Ma pojawić się też trochę słońca, na szczęście bez deszczu. Póki co jest rześko.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
4: 6 minut po godzinie 7. Michał Pierzchowa, dzień dobry Państwu. W piątek mamy 18 września, 261 dzień roku, 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni tylko 4. Słońce wzeszło o 6.15, zajdzie o 18.44. No dobrze, no to formalności mamy już za sobą. Nie ma dzisiaj w studiu pogodnego poranka Asi Kruk, nie będzie też Zygmunta Hajzera, bo oczywiście są we Wrocławiu, gdzie dzisiaj będzie bardzo kolorowo, bardzo radośnie i dużo uśmiechów. Przed nami wrocławskie dni seniora. Zapraszamy do Wrocławia po południu. Spotkanie z Asią i Zygmuntem. Wcześniej też jeszcze w pogodnym poranku opowie Asia Państwu o przygotowaniach. Zresztą niebawem się połączymy. A wcześniej zapowiadałem, że zabiorę Państwa na razie do Paryża. Bardzo proszę. Paryski walczyk Wiesława Drujecka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dam.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

0: pełne sny.
1: Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: czarne sny.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 po 7.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: No to sprawdzamy, drodzy Państwo. Najpierw imieniny obchodzą dzisiaj Irena, Józef, Zofia, Stanisław i Stefania. Wszystkiego najlepszego. A teraz o urodzinach krótko powiem. I nie bez przypadku przed chwilą słyszeli Państwo piosenkę Mieczysława Wojnickiego, Jabłuszko pełne snu. No bo to właśnie 18 września 1919 roku pan Mieczysław się urodził. To piosenkarz i aktor operetkowy, Kaczuszka i Mak. Zakochani są wśród nas. A czy właśnie Jabłuszko pełne snu to tylko niektóre z tych melodii, które przecież bardzo często gramy w Radiu Pogoda i na pewno dzisiaj nieraz jeszcze zagramy. Ale mamy też inne urodziny. W 1933 roku, również oczywiście 18 września, urodził się Jerzy Połomski. I tu przy okazji takie przypomnienie i jednocześnie zaproszenie, bo już za dwa miesiące, dokładnie od 19 listopada w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będą Państwo mogli oglądać niezwykle pamiątki po artyście, kalendarze, notatniki, płyty czy nagrody. W oczekiwaniu na wystawę, to za dwa miesiące, przypominam, no to zagrajmy piosenkę pana Jerzego. Każdemu wolno kochać już teraz w Radiu Pogoda.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Acapulco pochodzi z 1983 roku i było jednym z utworów, które pokazały bardziej takie taneczne, popowe oblicze zespołu Ricky e Poveri. Halina Kunicka zaśpiewa za chwilę w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, a potem zajrzymy na Państwa konta bankowe, ale proszę się nie obawiać, będzie bardzo bezpiecznie. 7:21.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
2: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
3: A dzień dobry, witam serdecznie.
2: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
4: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
5: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,90.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Została ostatnia reklama.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: pogodnym poranku Irena Santor. Na prawo most, na lewo most, a w środku bankomat. Dorota, podaj mi PIN do swojej karty.
1: Nie. Proszę się nie dać nabrać na ten sympatyczny głos.
0: No dobrze, to chociaż powiedz, czy ten PIN jest jakiś taki skomplikowany?
1: Nie mogę, będą musi być jak najbardziej skomplikowany.
0: No dobrze, no słusznie, bo czytam w internecie, że powstał właśnie raport, w którym eksperci ostrzegają, które kombinacje PIN-ów są bardzo łatwe do odgadnięcia i to jest analiza ponad 3 milionów PIN-ów, więc uważam, że naprawdę solidna. No i wyszło im, że szczególnie 3 kody są używane bardzo często. Masz jakieś pomysły?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Okej, to jest jedna z tych propozycji. Dalej?
1: 5, 4, 3.
0: Nie. 1, 1, 1, 1 i 0, 0, 0, 0. One stanowiły razem prawie 19% wszystkich przypadków, a to, drodzy Państwo, oznacza, że co piąta próba odgadnięcia kodu PIN oparta na tych trzech właśnie liczbach ma szansę powodzenia. Równie niebezpieczne są kody odpowiadające układowi cyfr na klawiaturze telefonu, tak jak na przykład 2580, to jest tak od góry, dwójka i w dół, prosta linia, albo po kolei 4, 3, 2, 1, a także kombinacje powiązane z datami urodzenia właściciela karty, tak więc szybka rada. Jeśli Państwa PIN wygląda jak pierwsze cztery cyfry, które przychodzą do głowy każdemu, to może warto go zmienić. A ja mam taką propozycję dobrego, uważam, naprawdę PIN-u 1971, bo to jest PIN do kolejnej piosenki w Radiu Pogoda, bo wtedy właśnie w roku 1971 José Feliciano po raz pierwszy zaśpiewał Que Será.

Pogodny poranek w radiu, pogoda 7:39 na zegarze. Teraz zdradzę Państwu trochę radiowej kuchni. Piszemy wiadomość do Asi Kruk. Wstałaś? Ja się za chwilę odpisuję. Wstałam? Ja już biegam. I pobiegła, jak się okazało, na wrocławski rynek. Za chwilę w radiu pogoda Asia opowie Państwu, jak idą przygotowania do rozpoczęcia wrocławskich dni seniora. To będzie relacja z pierwszej ręki. Proszę zostać z nami.

0: reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa Modlińska 206.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Miasto absolutnie pełne, Wybrzeże Gdańskie i Prymasa Tysiąclecia. To już teraz klasyczna jazda zderzak w zderzak. Zła wiadomość dla pasażerów ze Śródmieścia. Przez weekendowe mistrzostwa nie kursują dzisiaj tramwaje 15, 16 i 18. Pomiędzy ratuszem Arsenał a Politechniką ratujcie się Z4.
16: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
18: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Bike, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Za 9 minut godzina 8 i to jest najlepszy moment w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, żeby połączyć się z Wrocławiem i sprawdzić, jak idą przygotowania do rozpoczęcia wrocławskich Dni Seniora. Zapowiadana Asia Kruk jest z nami. Cześć Asiu, opowiadaj.
2: Dzień dobry kochani słuchacze Radia Pogoda. Tu Asia Kruk, nadaję z Wrocławia, ja już wyruszam na biegowe szlaki, ale zanim to przyszłam zobaczyć, co dzieje się na Placu Solnym i na Placu Gołębim, gdzie dzisiaj stanie ogromna scena, na której, przypomnijmy, wystąpi m.in. Halina Frąckowiak i gdzie odbędzie się potańcówka z Radiem Pogoda. Scena na Placu Gołębim już się buduje. Po cichutku, spokojniutko, ale jednak. Nasze studio plenerowe Radia Pogoda pojawi się dopiero za czas jakiś. Na razie jeszcze we Wrocławiu cisza, spokój, ale jak wciągnę powietrze, to pachnie tutaj tym, co się wydarzy, czyli doskonałą zabawą. Proszę słuchać Radia Pogoda przez cały dzień, proszę zaglądać do naszych mediów społecznościowych i przede wszystkim, jeżeli będą Państwo w okolicy i mają Państwo taką możliwość, proszę przyjść na Plac Solny i na wrocławski rynek, bo dzisiaj inauguracja wrocławskich Dni Seniora. Wielka impreza z Radiem Pogoda. Asia Kruk, dziękuję. To ja już będę lecieć.
1: A no właśnie, Asia wraca do biegania i mam prośbę, Asieńka, jeszcze w kolejnej godzinie połącz się z nami i opowiedz, co nowego się wydarzy. No oczywiście do Wrocławia zapraszamy, we Wrocławiu nie raz, dzisiaj będziemy w Radiu Pogoda. No teraz muzycznie, Boniem, za 7, 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 8, za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich Dorota?
1: O pogodzie tej jesieni będziemy mówić i powiem tylko, że to będą dość dobre wiadomości.
0: To bardzo się cieszę i więc czekamy na te dobre wiadomości, a po wiadomościach, no też myślę, że bardzo dobra zabawa, fajna zabawa, szybka piątka. Poprosimy o zgłoszenie od Państwa 22 444 40 04. Proszę zostawić numer telefonu do siebie i swoje imię.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
0: Uprzedzam, bardzo słodko muzycznie zrobi się po wiadomościach, to za sprawą Sławy Przybylskiej. Teraz jednak sprawdzamy, co ważnego i ciekawego dzieje się w kraju i na świecie. Minęła ósma.
1: Wojskowe lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej w związku z porannymi atakami Rosji na Ukrainę. Premier ostrzega przed rosyjskimi dronami uderzającymi w państwa wspierające Ukrainę. A przed nami jesień cieplejsza niż poprzednie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o ósmej.
0: Dorota Wardecka.
1: Na początek informacja sprzed chwili. Polskie myśliwce poderwały się w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Musimy być gotowi na wlatujące coraz częściej do Polski rosyjskie drony i rakiety, rzekomo przypadkiem, przekazał w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu, bazując na danych wywiadów, w tym na raporcie od szefa CIA, ostrzega przed rosyjskimi atakami na kraje bałtyckie i Polskę.
14: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Jak dodaje premier, późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z ministrem obrony narodowej, dowództwem sztabu generalnego oraz przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Co znajdzie się wśród tematów spotkania, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Oczywiście bieżąca sytuacja bezpieczeństwa, zagrożenie dla państw NATO wynikające z agresji Rosji, już nie tylko na Ukrainę, ale tak naprawdę hybrydowej agresji na NATO.
1: Pojawi się też na pewno wątek wizyty szefa MON-u w USA. W przyszłym tygodniu minister będzie rozmawiał w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem obrony. PiS nie wyklucza poparcia rządowego projektu od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, by w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN obniżającego ceny paliw. Tymczasem prezydent szykuje swój projekt dotyczący cen paliw. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Rządowa ustawa jest niekonstytucyjna, mówi PiS, który mimo to jest skłonny ją poprzeć, jeśli w ustawie pojawi się poprawka zakładająca, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków w całości pójdą na CPN. Za to prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu tożsamą ustawę rządową bez podpisu wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
20: Projekt bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
19: Dlatego minister ma nadzieję, że prezydent się zreflektuje i podpisze rządową ustawę.
1: Ponad 260 interwencji ratowników grupy beskidzkiej GOPR tylko podczas minionych wakacji. Do poszkodowanych ratownicy wyjeżdżali średnio 4 razy dziennie. W niemal połowie wypadków pomocy potrzebowali rowerzyści, przyznaje Katarzyna Tyszecka z GOPR-u.
21: Bardzo duży wpływ na liczbę wypadków rowerowych ma wciąż rozwijająca się infrastruktura.
1: Ratownicy przypominają, że w Beskidy, choć łagodniejsze niż Tatry, też trzeba się przygotować. Potrzebna jest m.in. czołówka z zapasowymi bateriami i naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Może się to przełożyć na krótszy okres grzewczy, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
22: Nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami.
1: A cieplejsza jesień to efekt wyższej temperatury globalnej, ale też napływających nad Europę afrykańskich mas powietrza.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Od weekendu dzieli was, pi razy drzwi, 8 godzin w biurze i jeden mocno zapchany most. Trasa Siekierkowska i Poniatowszczak pękają w szwach. Służewiec na czele z Marynarską to teraz największy hamulcowy miasta. Za to już we wtorek. Dzień bez samochodu. Wtedy macie darmową komunikację miejską. Warto skorzystać.
23: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda w Warszawie.
1: 21 stopni ma być w tym najcieplejszym momencie dzisiaj w Warszawie. Póki co ciężko mi w to uwierzyć, bo temperatura dosłownie drgnęła. Drgnęła przez godzinę. Mamy 11 stopni. Słońce wprawdzie coś próbuje tam przebić się przez chmury. Na razie z marnym skutkiem, ale chociaż ciśnienie mamy lepsze niż wczoraj, więc nasze samopoczucie też powinno być w znacznie lepszej formie niż wczoraj.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry ponownie. Michał Pierzchoła. Witam Państwa w pogodnym poranku w radiu. Pogoda nie masi, bo Asia, jak Państwo słyszeli kilkanaście minut temu, biega po Wrocławiu i relacjonuje, jak idą przygotowania do wrocławskich Dni Seniora. Zresztą z Asią jeszcze po godzinie 8 będziemy się łączyć. Do Wrocławia też już zmierza Zygmunt Heiser. O tym wszystkim powiemy. Na razie formalności. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku. Do końca roku 104 dni. W kalendarzu mamy takie święta. To uprzedzam, są no, takie trochę może nietypowe. Światowy Dzień Kierownika, to pozdrawiamy i o podwyżkę prosimy. Dzień Pierwszej Miłości dzisiaj, a także Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Takie właśnie święto i z tym Państwa zostawiam. Przy słodkich fijołkach Sławy Przybylskiej teraz w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, a za chwilę nasza zabawa z nagrodami, czyli Szybka Piątka.

0: Radość o poranku, piosenka, pod którą mogą się podpisać, jestem przekonany, wszyscy słuchacze Radia Pogoda. 13 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
0: I pani Małgorzata jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, o, troszkę słabo panią słyszę.
2: Dzień dobry.
0: O,
2: dzień
0: teraz dobry. Zdecydowanie lepiej. Co pani słychać?
2: Ja we Wrocławiu jestem. Wybieram
0: się
2: budynek.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Strasznie się. Ale z kapeluszem, czy raczej jako uczestniczka tak bardziej po prostu?
2: Tak, nie, tak bardzo po prostu.
0: No, ale to będziemy czekać. Proszę koniecznie podejść
2: chociaż do... Chociaż jeszcze nie wiem, to wymyślę, ale raczej tak po prostu.
0: No dobrze, jeszcze parę godzin pani ma, ale mam tak. Prośbę, proszę podejść koniecznie do studia plenerowego Radia Pogoda i spotkać się z Asią i Zygmuntem. Ja przekażę im... że pani będzie, żeby nie było.
2: No właśnie, żeby po prostu nie byli zaskoczeni.
0: Dokładnie tak. Pani Małgosiu, no dobrze, ale mamy zabawę, szybką piątkę, nagroda gwarantowana i to już jest pani, nasz granatowy kubek. Natomiast do wygrania mamy książkę Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria w PRL-u Błażeja Ciarkowskiego. O tę książkę trzeba będzie powalczyć. Ja wiem, że zasady pani zna, no ale przypomnę.
2: Znam.
0: 30 sekund, 5 kategorii i 1 litera. I teraz Dorotę poproszę o przedstawienie tej litery, którą wybraliśmy na dzisiaj. Zupełnie dobra. Przypadkiem...
3: Jest to litera M.
0: Jak Małgorzata. Ale to zupełnie przypadek, żeby nie było. M jak mortadela też. To ja bardzo lubię, przepraszam, musiałem. Pani Małgosiu, możemy zaczynać? Jest pani gotowa?
2: Proszę bardzo.
0: No to uwaga. Czas, start.
3: Planeta.
2: Mars.
3: Ciasto.
2: Mazurek.
3: Zwierzę.
2: Miś.
3: Przymiotnik.
2: Jaki mądry.
3: Aktor.
2: Mateusz Damięcki.
0: No tak.
3: Brawo.
0: No tak. Bardzo szybko. A ja miałam takie przecieki wcześniej, jak rozmawialiśmy z panią chwilę wcześniej, że pani się denerwuje, że jest pani spięta. To proszę, jak to wszystko pięknie poszło.
2: Chcę tylko powiedzieć, że mimo wszystko jednak jakieś tam emocje człowieka dopadają.
0: No ja wiem, ale inaczej jest, jak się słucha tak po prostu z boku radia.
2: Tak, to właśnie. W ogóle nie podlega żadnej dyskusji.
0: Gratuluję pani Małgorzato, wszystkie nagrody pani zdobywa. Mam tylko jeszcze prośbę o informację, jak pogoda we Wrocławiu. To też ważne dla tych wszystkich, którzy się wybierają.
2: Piękna pogoda, piękna.
0: To zaprasza pani.
2: Oczywiście.
0: No to wraz z panią Małgorzatą zapraszamy do Wrocławia. Szybka piątka oczywiście wraca, no już po weekendzie, w poniedziałek.

0: jestem.
1: Zakochaj się.

0: dzisiaj dzień pierwszej miłości w kalendarium. Żeby nie było, tak tylko przypominam. 8:21 na zegarze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pani Małgosia kilka minut temu w Szybkiej Piątce wygrała komplet nagród. Pani Małgosia jest z Wrocławia i zaprasza do Wrocławia, bo dzisiaj oczywiście warszawskie Dni Seniora i mnóstwo fantastycznych wydarzeń. A jak u przygotowania u Państwa, proszę dać znać 22 444 40 04. Kto będzie, proszę się pochwalić, kto przygotuje kapelusz, a może są już Państwo w drodze, bo wiem, że do Wrocławia zmierzają także osoby z całej Polski. 22 444 40 04.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski.
3: Jestem.
2: Szewczyk.
4: Obecny.
2: Ziętarski. Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
8: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
7: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
8: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
7: W tej obok biura?
8: Właśnie w tej.
9: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
20: Została ostatnia reklama.
21: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist of. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8:32 na zegarze. Po godzinie 7:00 Asia Kruk, która jest, jak Państwo wiedzą, we Wrocławiu, mówiła, że idzie pobiegać, no to sprawdźmy, gdzie dobiegła. To wszystko oczywiście w kontekście ruszających dzisiaj wrocławskich Dni Seniora. Asiu, dzień dobry raz jeszcze. Cześć, cześć.
1: Poranna ekipa i redakcja we Wrocławiu, no bo tutaj właśnie dzisiaj inauguracja wrocławskich Dni Seniora. Jak zawsze z wielką pompą, jak zawsze z marszem kapeluszy, jak zawsze ze stoiskami, oficjalną galą, no i prywatką z Radiem Pogoda, podczas której tym razem wystąpi Halina Frąckowiak i zaśpiewa swoje najpiękniejsze melodie, największe przeboje. To będzie fantastyczny koncert, którego nie mogą Państwo opuścić. Pełen program znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl, ale warto też słuchać Radia Pogoda, bo przez cały dzień będziemy opowiadać o tym, co się tutaj dzieje. Plenerowe studio Radia Pogoda otwiera się już o godzinie 10:00. Będzie w nim rządził Piotr Swarakowski. Ja też w okolicy 11:00-12:00 na Placu Solnym w tym pogodowym studiu się pojawię. O, teraz jedzie. Słyszą Państwo?
0: No właśnie. Tak.
1: Wrocławskie tramwaje. Zapraszam serdecznie, gdyby Państwo chcieli porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, to bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko zaczyna się oficjalnie o godzinie 13:00. O 14:30 zaplanowany jest Marsz Kapeluszy, o godzinie 15:00 te części oficjalne, a o godzinie 16:00 prywatka z Radiem Pogoda, która potrwa do 18:00. Proszę nas słuchać, no i przyjemnie dzisiaj spędzić dzień albo z Radiem Pogoda w swoim domu, a najlepiej we Wrocławiu, na rynku i na Placu Solnym, gdzie rozstawia się już nasze plenerowe studio.
0: I do tego studia zdecydowanie Państwa zapraszamy i przypomnę jeszcze, wszystkie szczegóły wrocławskich Dni Seniora znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut, godzina 9. Państwo są czujni i dzwonią pod 22 444 4004. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Panie Michale, malutka gafa. Chyba nie warszawski, tylko Wrocław. Jest mi seniora? Tak. Seniorką nie jestem, ale oczywiście padnę tam do studia Asi i Zygmunta. Rutyna z Wrocławia. Buziaczki, pozdrawiam.
0: Pani Lucyna zaraz przekaże Asi Zygmuntowi, żeby panią wyczekiwali, a ja dziękuję za tą poprawkę. Tak, oczywiście wrocławskie Dni Seniora, ale już się wytłumaczę, dlaczego mogło mi się zdarzyć powiedzieć warszawskie. A ponieważ warszawskie Dni Seniora miały miejsce w miniony weekend, byłem, uczestniczyłem w tym wydarzeniu i ciągle jestem pod wrażeniem, no ale teraz rzeczywiście przed nami wrocławskie Dni Seniora i jestem przekonany, że też będzie wspaniale. Zresztą cały czas zaglądamy do Wrocławia, mówimy o tym w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brikomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: w 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
3: Reklama.
6: Na program zaprasza sponsor. Autoryzowany dealer marki Bike Plaza. Warszawa Modlińska 206.
7: Drogowskaz. Radia Pogoda.
8: Poranny kocioł na ulicach Warszawy, na Wawelskiej w stronę pomnika lotnika zostawicie sporo nerwów. Jerozolimskie od Pruszkowa również mocno stoją. Kto wraca dziś w nocy, niech uważa. Od 22 drogowcy całkowicie zamkną ulicę Szwoleżerów oraz spory odcinek Alei Ken na Ursynowie. Zaczyna się wielkie asfaltowanie.
7: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
9: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Bike, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.

0: O.
1: No i właśnie w takim tanecznym kroku zbliżamy się do godziny 9 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, chociaż dzisiaj wszystkie drogi, tak mi się zdaje, prowadzą do Wrocławia z okazji wrocławskich Dni Seniora. I tak się właśnie składa, czytam o tym w internecie, że stolica Dolnego Śląska znalazła się na pierwszym miejscu najlepszych miejsc na weekendowy wypad do Europy. Konkurencja jest spora, bo analizowano około 100 europejskich destynacji. Różne aspekty były badane, koszt noclegu, jedzenia czy lokalnego transportu. I z tych analiz wyszło, że przeciętnie koszt weekendu we Wrocławiu to w przeliczeniu na nasze około 700 zł. W ogóle Polska zdominowała ten ranking. Poznań znalazł się na drugim miejscu, niewiele drożej niż we Wrocławiu. Katowice na miejscu trzecim, tu już kwota wyższa, bo to jest nieco ponad 1000 zł za weekend dla dwóch osób. Na czwartym miejscu Gdańsk, na piątym Kraków. Na drugim końcu całego rankingu znalazł się Zurich, który okazał się najdroższym miejscem w badaniu. Koszty takiego samego weekendu dla dwojga oszacowano na, jeśli państwo stoją, to proszę usiąść, 6000 zł. Więc wychodzi na to, że warto spędzać nie jeden, ale w ogóle weekendy w Polsce. Dzisiaj oczywiście do Wrocławia zapraszamy, Wrocławskie Dni Seniora i w ramach tego wydarzenia, no to państwo wiedzą, prywatka i koncert Haliny Frąckowiak. Pani Halina jest teraz w pogodnym poranku, wcześniej dla państwa. Być może ta piosenka, którą państwo teraz usłyszą, też pojawi się we Wrocławiu podczas dzisiejszej prywatki.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut godzina 9, czyli za 5 minut najnowsze wiadomości. Wystąpi w nich Dorota. I jakie informacje?
1: Puste sanatoria, które zaczynają świecić pustkami właśnie jesienią i w takich zimowych miesiącach, ponieważ kuracjusze nie przyjeżdżają, rezygnują.
0: Mój teść był w zeszłym roku jesienią, był bardzo zadowolony.
1: No to widzisz,
0: taką późną nawet jesienią. Trochę padało, ale wiele ciekawych rzeczy działo się w
1: warto
0: budynku.
1: Skorzystać.
0: Nie tylko podczas dnia również. Dobra, nieważne. Szczegóły za chwilę w wiadomościach o 9.
2: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. Skaldowie będą za chwilę przekonywać, że wszystko kwitnie w koło i ja szczególnie cenię takie podejście do życia właśnie, gdy mamy końcówkę lata i początek jesieni. To za moment, bo teraz najnowsze wiadomości. Minęła godzina 9.
7: Polskie myśliwce znów się poderwały w związku z porannym rosyjskim atakiem na Ukrainę. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Dorota Wardecka.
7: Ponad 90 dronami Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraińskie służby zneutralizowały ponad 70 z nich. Rannych zostało 5 osób, w tym 3 dzieci. To podsumowanie od ukraińskich służb od wczorajszego wieczora. Dziś rano Rosja znów zaatakowała. W związku z tym atakiem poderwały się polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w związku z czym lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje. Przed uderzeniami dronów i rakiet również w państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegał wczoraj w Sejmie premier Donald Tusk. Rosji chodzi o to, by Ukraina straciła sojuszników, komentuje generał dywizji w stanie spoczynku profesor Bogusław Pacek.
9: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie, do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
7: Podczas wczorajszych rosyjskich ataków mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB ostrzegające o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Na Lubelszczyźnie w związku z alarmami w około 120 budynkach zarządzono ewakuację. W jednej ze szkół dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. To błąd. Dzieci powinny pozostać w miejscu bezpiecznego schronienia, mówi wojewoda Krzysztof Komorski i przypomina o szkoleniach.
10: Najważniejszym elementem tej całej układanki w moim przekonaniu jest dla samorządowców bardzo dobra znajomość i procedury i przeprowadzenia faktycznego wdrożenia planów ewakuacyjnych po to, żeby byli gotowi, wiedzieli, jak zabezpieczyć lokalną ludność.
7: Wczorajszy alarm trwał nieco ponad godzinę. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu szpitala i 3 lekarzy. Usłyszeli zarzuty dotyczące wyrządzenia tej placówce szkody na ponad 730 tysięcy złotych, z czego zdecydowana większość dotyczy wypłat za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Sąd zastosował policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe. Sprawa, jak podkreśla mazowiecka policja, jest rozwojowa. Dziś zarzuty ma usłyszeć 2 mężczyzn zatrzymanych w związku z środową awarią urządzenia sterowania ruchem w Katowicach. To 2 Polacy w wieku 50 i 55 lat. W przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
11: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
7: Utrudnienia w ruchu kolejowym w środę trwały kilka godzin, opóźnionych było ponad 600 pociągów. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co 5 pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
12: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty.
7: Dlatego NFZ apeluje do pacjentów, by informowali o rezygnacji z wyjazdu. Wtedy z wolnego terminu będzie mógł skorzystać kto inny. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Pogoda.
7: Dziś na niebie poza słońcem mogą się też pojawić chmury, również deszczowe, przelotne deszcze, przede wszystkim na północy i na zachodzie, a na wybrzeżu może też zagrzmieć. Na termometrach dziś jedynie od 19 do 22 stopni, a nawet jeszcze chłodniej na północnym zachodzie, tylko 17.
14: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: Pogodny poranek Radia Pogoda.
6: W którym dzień dobry, mówi Państwu Michał Pierzchoła. Mamy piątek, 18 września, 261 dzień roku, 104 dni do końca roku, a do końca lata tych dni pozostało 4. Przypomnę solenizantów, przypomnę, bo zwykle o tym mówimy po godzinie 7. Irena, Józef, Zofia, Stanisław i Stefania. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj piątek szczególny, bo mamy inaugurację wrocławskich Dni Seniora. Państwo się przygotowują, dzwonią do nas i opowiadają. I te opowieści właśnie już za chwilę w Radiu Pogoda, a teraz skaldowie będą przekonywać, że wszystko kwitnie w koło. W pogodnym poranku w Radiu Pogoda, 6 po 9.

0: Piotr Szczepanik w Pogodnym Poranku w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Nasz numer telefonu, przypominam, 22 444 40 04. Dzwoni, a skoro dzwoni, odbieramy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Ja przede wszystkim żałuję, że nie widziałam pana w Warszawie, że nie poznałam osobiście, bo byłam. Dobrze się bawiłam.
0: Super.
1: A teraz też udaję się do Wrocławia i właśnie mam dylemat. Czy brać kapelusz? Mam, bardzo ładny, no ale trochę niewygodnie w pociągu. Albo mam też piękny wianuszek. W poniedziałek była przepiękna uroczystość otwarcia w Opolu, otwarcia muralu Maryli Rodowicz, na którym na tej uroczystości Maryla była. No i wszyscy widzieliśmy ją w pięknych wianuszkach. I chyba ten wianuszek zabiorę ze sobą do Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: Pani Jutrzenko, to ja mam wrażenie, że decyzja już podjęta. No to niech będzie wobec tego ten wianuszek. No też żałuję, że nie spotkaliśmy się w Warszawie w miniony weekend, gdy, jak opowiadałem wcześniej, brałem oczywiście udział w warszawskich dniach seniorach. No teraz mamy wrocławskie dni. Mnie nie będzie, ale plan jest taki. Tak, pani przyjedzie, proszę udać się do studia planerowego Radio Pogoda. Tam po godzinie 10:00 Piotr Sworakowski już będzie czekał. Proszę sobie zrobić zdjęcie. Potem te zdjęcia wędrują na Facebooka Radio Pogoda, a ja wtedy je zobaczę. No i tak się właśnie spotkamy.

0: Maryla Rodowicz śpiewała o tym, że jadą wozy kolorowe, prawdopodobnie kolorowym. To tak, nie wiem czy wozem, bo mowa o pociągu. Jedzie do Wrocławia Zygmunt Heizer, właśnie przysłał mi zdjęcie z pociągu i pisze tak: pozdrawiam z pociągu do Wrocławia. Ekspres, już za 4,5 godziny będę na miejscu. No tak czasem bywa, że z Warszawy do Wrocławia między dwoma dużymi miastami podróżuje się właśnie ponad te 4 godziny, ale jest dowód na to, Zygmunt Heizer wczesnym popołudniem także we Wrocławiu się pojawi i będzie go można spotkać nie tylko na scenie, ale także w studiu plenerowym Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

0: przy każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9.33. No oczywiście dzisiaj Wrocław nie raz, nie tylko w pogodnym poranku, ale przez cały dzień z okazji wrocławskich Dni Seniora. Asia Kruk na miejscu.
1: No to jeszcze raz dzień dobry z Wrocławia, a następny dzień dobry mam nadzieję, że powiemy sobie osobiście. Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczęcie, inauguracja uroczysta Wrocławskich Dni Seniora, które potrwają jak zawsze kilka tygodni i to będzie mnóstwo imprez, no ale to dzisiaj jest ten uroczysty dzień, kiedy na Placu Gołębim, to jest część wrocławskiego rynku, i na Placu Solnym, przyległym do wrocławskiego rynku, będzie się odbywało szereg imprez. Już rozstawiają się namioty wszystkich wystawców na Placu Solnym. Za chwileczkę będzie się także rozstawiać studio Radia Pogoda. W tym studiu dziś będzie Państwa witał Piotr Sforakowski, ale spokojnie, ja też tam podejdę. Zygmunt Heizer też tam podejdzie. Porozmawiamy sobie z Państwem, bo słyszałam, że są pytania, czy można nas odwiedzić, czy można nas odwiedzić. Oczywiście! Witamy Państwa z szerokimi ramionami dziś na Placu Solnym. No a cała impreza oczywiście na wrocławskim rynku. Dzień zaczął się pięknie i mamy nadzieję, że przez cały dzień będzie taka piękna pogoda. Temperatura maksymalna 22-23 stopnie, więc kurtki można spokojnie zostawić w domu, żeby nie było po prostu za gorąco. Bo przecież będą Państwo szaleć pod sceną, prawda? Asia Kruk, dziękuję bardzo. No i czekam na Państwa we Wrocławiu.
0: No i my na te szaleństwa Państwa liczymy. Będzie pięknie we Wrocławiu. Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 20:10. Sporo słuchaczek dzisiaj do pogodnego poranka dzwoniło. To teraz słuchacz. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy Radio Pogoda będzie w zasięgu Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Legnicy. Sygnał tam do nas nie dochodzi, a we Wrocławiu jest słyszalny. Na razie chciałbym tylko tyle. Dziękuję.
0: No, drogi słuchaczu, rzeczywiście Lwówek Śląski czy Jelenia Góra to jest około 120 kilometrów od Wrocławia, gdzie faktycznie jest nadajnik Radia Pogoda. Legnica trochę bliżej, ale to wciąż kilkadziesiąt kilometrów. No nie mamy planów, niestety, żeby uruchomić w pana okolicy nadajnik Radia Pogoda, ale to nie jest żaden problem, ponieważ cały czas przypominamy o tym. Jest przecież aplikacja Radia Pogoda, można sobie włączyć w telefonie, można w komputerze stacjonarnym gdzieś na biurku stojącym. Są też specjalne radia, które przypominają wyglądem normalne radio, ale są to radia internetowe i tam w każdym zakątku, nie tylko Polski, ale też świata, można właśnie słuchać Radia Pogoda. Ale dzisiaj zresztą ja zachęcam pana do udania się bliżej Wrocławia, a właściwie na sam rynek, do samego serca, no bo przecież dzisiaj wczesnym popołudniem inauguracja Wrocławskich Dni Seniora.
2: Autopromocja.
3: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
4: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
5: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
3: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: JWM. Go with more. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
22: Została ostatnia reklama.
23: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: I tak właśnie, przyznaję Państwu, że dzisiaj jakoś wyjątkowo szybko dobrnęliśmy niemal do godziny 10 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. No, czas się żegnać. Po godzinie 10 przeniesiemy się już tak zdecydowanie bardziej do Wrocławia, bo rusza plenerowe studio Radia Pogoda z okazji Wrocławskich Dni Seniora. Tam Piotr Swarogowski będzie rządził, będzie Państwu puszczał najpiękniejsze melodie i też będzie z Państwem rozmawiał i te wszystkie rozmowy, atmosferę Wrocławskich Dni Seniora. Mam nadzieję, że usłyszą Państwo w głośnikach. Ja, Michał Pierzchowa, dziękuję.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Co robimy w sobotę, 19 września?
14: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
13: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
14: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
13: A w niedzielę?
14: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
13: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
15: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Reklama.
20: Najpiękniejsze melodie. Och, życie, kocham cię nad życie. Edyty Geppert oraz Biedroneczki są w kropeczki Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego. Usłyszymy w Radiu Pogoda dosłownie za parę minut, bo teraz mamy dla Państwa wiadomości.
17: Wiadomości z Warszawy.
21: Ewelina Walczak. Gorący spór o szkolne jadłospisy w Warszawie. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości przez wytyczne Ministerstwa Edukacji dzieci chodzą głodne, a przygotowane jedzenie ląduje w koszu, mówi Michalina Szymborska z PiS.
22: Dlatego, że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
21: Organizacje prawicowe i część rodziców zapowiedziały 26 września protest przed Sejmem właśnie w sprawie szkolnych posiłków. Kilka dni wcześniej sport opanuje stolicę. Wszystko w ramach Europejskiej Europejskiego Tygodnia Sportu. Od 23 do 30 września w Warszawie zaplanowano około 135 zajęć i wydarzeń w blisko 23 lokalizacjach. Szczegóły znajdziecie w internecie. W sieci możecie też oddać swój głos. Trwa plebiscyt na Warszawiankę Roku. O tytuł walczy łącznie 10 kandydatek, które na co dzień zmieniają nasze miasto. Statuetka trafi do tej, która zbierze największe poparcie. Czas na ostateczną decyzję macie do 4 listopada.
17: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
21: W końcu więcej słońca na warszawskim niebie. Na termometrach za to 15 stopni, ale przyznam szczerze, że jak tak wyszłam na zewnątrz, no to takie rześkie to 15 stopni. Ubiór na cebulkę wciąż zalecany, jeśli jeszcze ktoś nie wyszedł z domu. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy do 21. Jutro zapowiada się bardzo słoneczny dzień i przede wszystkim bez deszczu.
17: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
20: Dzień dobry. Dzisiaj wszystko będzie troszkę inne niż zwykle, ale nie tylko dlatego, że dziś po południu na wrocławskim rynku Radio Pogoda zainauguruje wrocławskie Dni Seniora razem ze wszystkimi obecnymi tam mieszkańcami Wrocławia, turystami i tak dalej. Także dlatego, że dziś piątek, więc za niespełna pół godziny posłuchamy kolejnej fascynującej opowieści Wiktora Niedzickiego, a spotkamy się pewnie za kilkanaście minut. Dlatego dziś troszkę wcześniej zajmę się odliczaniem do różnych wydarzeń, w których udział weźmie Radio Pogoda, ale na początek posłuchajmy najpiękniejszych melodii Edyty Geppert, Danuty Rin z Bogdanem Czyżewskim i Mieczysława Foga.

Mieczysław Fog śpiewał o jesiennych różach, a tu jeszcze w kalendarzu lato. Co prawda już nie tak upalne jak w sierpniu, ale zawsze. I to nawet lepiej, że nie upalne, bo temperatury nie będą przeszkadzać żadnemu z zawodników biorących udział w warszawskiej olimpiadzie seniora, a początek tego wydarzenia już jutro. Gdyby Państwo chcieli kibicować swoim znajomym i przyjaciołom, to cały plan wydarzeń znajdą Państwo na stronach internetowej Aktywnej Warszawy, a za 8 dni, 26 września, wszyscy spotkają się w Parku Sowińskiego. Na uroczystości zakończenia Olimpiady Seniorów połączonej z wręczeniem medali oraz wielkim międzypokoleniowym piknikiem. Oczywiście Radio Pogoda także weźmie udział w tej uroczystości. Dzień później natomiast, czyli 27 września, za 9 dni od dziś, w krakowskim Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczej przy ulicy Przyzby 10A, DJ Wika, pani Marta Wodyńska z krakowskiego magistratu oraz nasz pogodny Robert Janowski będą tworzyć jury finału wyborów Miss Kultury 60+, o czym pewnie jeszcze nie raz wspomnę Państwu podczas naszych najbliższych spotkań. Robert oprócz oceniania finalistek zaśpiewa też podczas tego finału, a obok niego obecną na wydarzeniu publiczność będzie bawić Jerzy Kryszak. A całości dopełni potańcówka z DJ Wiką.

0: Wiktor Niedzicki w studiu Radia Pogoda, bo przecież mamy piątek.
1: Dzień dobry.
0: To jest dzień dobry, jednoznaczne z tym, że czeka nas kolejna opowieść cyklu Technicznie Proste. Wiktorze, powiedz, o czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: O obierkach.
0: Takich
1: takich obierkach, na przykład z ziemniaka albo z czegokolwiek.
0: Specjalnie powiedziałem o kartoflach, ale nie dałeś się wyprowadzić z równowagi. 10 minut i już będziemy wiedzieć, co z tymi obierkami.
2: Autopromocja.
3: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
4: A dzień dobry, witam serdecznie.
3: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
5: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
3: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
13: Ja tam zawsze śpię na boku.
14: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
13: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
15: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
16: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
13: Na Boku w Teatrze Kamienica.
14: Premiera już 15 września.
15: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl. To się opłaca.
18: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
19: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Dzisiaj w cyklu Technicznie proste obiecał opowieść o obierkach, czyli co z nimi robić, jak je przetworzyć, a do czego mogą służyć, tak?
2: Dokładnie tak.
1: O.
2: Woreczek z plastikami i metalami, papier, butelki, słoiki, odpady zmieszane, no wynoszę do odpowiednich pojemników. To proste. Najgorsze są właśnie te odpady bio. No już po paru godzinach zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Po co komu moje obierki lub nadpsute owoce? Rozmawiałem z panią profesor Moniką Jakubus z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Okazuje się, że wbrew pozorom takie odpady są bardzo ważne. Co więcej, dla mnie też. Dlaczego? To, co zostało zebrane w brązowym pojemniku, najczęściej trafia do kompostowni. W takim zakładzie, w kontrolowanych warunkach, powstaje coś, co stanowi lekarstwo dla gleb dość ubogich w składniki odżywcze. Dzięki dodaniu owego kompostu, czyli rodzaju nawozu, istnieje szansa na lepsze plony. My, mieszkańcy miasta, rzadko, może nigdy nie zwracamy uwagi na glebę. Dla nas to coś, po czym się chodzi, no jeśli nie ma betonowego lub asfaltowego podłoża. Dla specjalistów gleba to coś bardzo cennego. Tworzyła się przez tysiące, a nawet miliony lat. Dziś stanowi podstawę rolnictwa. Niestety, poprzez swoją działalność niszczymy glebę. Zakłady przemysłowe, kopalnie odkrywkowe i drogi po prostu zabierają nam tę glebę. Czasem po zakończeniu działalności teren jest zwracany, bywa, że na tym sieje się trawkę i już. Tak naprawdę tej gleby, która była, już nie ma. Posianie trawki zmienia tylko widok. Potrzeba będzie wielu setek lat, a może znacznie więcej, by wytworzyła się nowa gleba. Ten proces może przyspieszyć właśnie kompost dodany do ziemi. Ale specjaliści wskazują także na możliwość innego zastosowania bioodpadów. Z obierek owoców, ale także trawy i innych pozostałości roślinnych można wyprodukować biogaz. No, takie biogazownie już istnieją. Produkują coś, co można wykorzystać na przykład do ogrzewania domów. A więc po co komu moje brzydko pachnące bioodpady? Po to, by nam wszystkim żyło się lepiej. Mnie także.
1: I mnie też. Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Kolejna opowieść Wiktora, fascynująca jak zwykle, za tydzień o tej właśnie porze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie wracają lada minuta do Radia Pogoda, ale teraz w ramach takiego niewielkiego remanentu tygodnia pozwolę sobie wrócić do naszego wtorkowego układania lepiejów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara z Wrocławia. Lepiej ćwiczyć od malucha, niż w przyszłości wstydzić się brzucha. Bardzo pięknie pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Barbaro i mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj na prywatce Radia Pogoda na wrocławskim rynku. Będzie sporo okazji do ćwiczenia w rytm przebojów Haliny Frąckowiak, bo taniec to przecież także ćwiczenie. Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktury.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: To twój

0: to promocja.
1: Wrocław. Zapraszamy do tańca.
2: Zapraszamy na wspólne śpiewanie.
3: I wielką potańcówkę pod gołym niebem.
1: Już dziś świętuj z nami inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Przemaszerujemy przez rynek w pięknych kapeluszach. Zaśpiewamy na koncercie Haliny Frąckowiak. A na deser potańczymy do najpiękniejszych melodii. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem.

0: a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Cał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie. Też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Została ostatnia reklama.
16: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: A słońce sobie lśni, zaśpiewa za chwilkę Eleni w Radiu Pogoda i proponowałbym, żeby to dzisiaj odpowiadało prawdzie, zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie dziś ta dobra pogoda się bardzo przyda. Myślę, że przydadzą się też wiadomości, które teraz mamy dla Państwa.
19: Wiadomości z Warszawy.
20: Ewelina Walczak. Podwarszawska Zielonka zaostrza walkę z dzikami. Miasto uruchomiło dla mieszkańców specjalną procedurę kryzysową. Jeśli stado pojawi się pod ich domem, można od razu wezwać pomoc. Wystarczy zadzwonić. Specjalna ekipa szybko i bezpiecznie wyprowadzi zwierzęta. Linia działa przez 7 dni w tygodniu, również w środku nocy i święta. Z dzikimi graffiti walczy z kolei Warszawa. Trwa remont zabytkowej kamienicy przy Marszałkowskiej 28. Farba głęboko wżarła się w kamień, więc część elewacji idzie do wymiany. Urzędnicy liczą, że ta renowacja pociągnie za sobą kolejne, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
19: Chcemy, żeby inne wspólnoty zauważyły, że rzeczywiście te dotacje mogą być bardzo wysokie.
20: Prace pochłoną prawie 200 tysięcy złotych, a tysiące kilometrów pokona z kolei nowa maszyna na stołecznych ulicach. Wygląda jak tramwaj, ale jeździ. Po ulicach właśnie. Na trasie do Marienstadtu ruszyły testy nietypowego elektrycznego autobusu. Pojazd na jednym ładowaniu przejedzie nawet 300 kilometrów.
21: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
22: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
21: Pogoda w Warszawie.
20: Ojciec Uparta, w Warszawie dzisiaj ta temperatura powoli, powoli idzie do góry, no ale idzie. Na warszawskich termometrach mamy teraz 18 stopni. Przypomnę, że w tym najcieplejszym momencie mamy dobić do 21. Słońce jest, wiatr umiarkowany, powietrze wciąż dalej rześkie, a ciśnienie mamy stabilne. I taka aura powinna z nami utrzymać się, jak prognozują synoptycy, do końca dnia.
21: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
22: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
18: Dzień dobry. Zanim zajmie nas dzisiejsza inauguracja wrocławskich Dni Seniora, mam jeszcze kilka propozycji dla Państwa. Głównie chodzi o najpiękniejsze melodie, ale za kilka minut będziemy wspominać Jerzego Połomskiego w rocznicę jego urodzin, natomiast w cyklu Pogodne Lata, to będzie za około pół godziny, przywołam kilka wspomnień z roku 1969, ale teraz należy się nam kilka najpiękniejszych melodii. Usłyszymy je w piosenkach Eleni, Anny Jantar z Perfektem i Johnny'ego Tillotsona.

Ech, tak mi się wydaje, że kiedyś twórcy mieli więcej fantazji w pięknym nazywaniu płci przeciwnej, żeby było troszkę bardziej ulotnie, nie do końca i delikatnie. No i stąd właśnie wzięła się ta poezja w ruchu w tytule przeboju Janego Tillotsona. Przed nami przebój Jerzego Połomskiego, jeden z wielu, jakie nagrał w ciągu swojej długiej kariery. Już pierwszy utwór nagrany przez niego dla radia to był bodajże 58 rok. Zdobył niemałą popularność. Nazywał się Piosenka dla Nieznajomej. O nieznajomej!

0: każdym dniem.
1: A potem popularność Jerzego Połomskiego rosła wraz z liczbą przebojów, podobnie jak liczba nagród, które za nie dostawał. Nie odważę się ich wszystkich wyliczyć, ale jednej nie mogę pominąć, bo przyniosła Jerzemu Połomskiemu nagrody na Festiwalu Opolskim w 1973 roku. Znają tę piosenkę państwo świetnie, nie tylko z Radia Pogoda. Nosi tytuł Bo z dziewczynami. Bo z dziewczynami.

0: Jerzy Połomski bardzo chętnie sięgał także po repertuar przedwojenny. Pewnie troszkę dlatego, że to był repertuar już sprawdzony, a na pewno dlatego, że te piosenki pasowały bardzo dobrze do stylu jego śpiewania.
1: Srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic.
0: Jerzy Połomski kończyłby dziś 93 lata i przy tej okazji posłuchajmy w Radiu Pogoda utworu Jak to dziewczyna, jednego z przebojów, które nagrał w latach swojej największej popularności.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak to dziewczyna.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę, ale teraz wrócę do mojego wczorajszego pytania o to, czy Państwo dzisiaj pojawią się na wrocławskim rynku i placu solnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ze słonecznej, pięknej dzisiaj Warszawy. No, u mnie to przykro i smutno jest, bo mam siostrę w Wrocławiu, ale przez tą durną politykę od lat nie utrzymujemy kontaktu. Trzymajcie się tam w tym Wrocławiu. Dobrze, pięknie, smacznie, wszystkiego najlepszego, słonecznej pogody i zabawy. Tak już niecham na twarzy. Bardzo Marysia, pa!
0: No szkoda, że nie spotkamy się we Wrocławiu, ale to znaczy, że tym bardziej będę się starał przekazać tę wyjątkową atmosferę, która towarzyszy inauguracji wrocławskich Dni Seniora.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do Twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Co robimy w sobotę, 19 września?
13: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
12: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
13: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
12: A w niedzielę?
13: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
12: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Została ostatnia reklama. Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: tak jak dziś w bulwarancie w lec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
2: 1969. To był rok, w którym pierwsi ludzie stanęli na powierzchni Księżyca i w ogóle na jakimkolwiek ciele niebieskim innym niż Ziemia. Ich poczynania śledził cały świat, bez względu na ustrój polityczny. A co u nas? W lutym wręczono pierwszy order uśmiechu. Jego pierwszym kawalerem został lekarz ortopeda Wiktor Dega. Pod koniec marca do kin trafił film Jerzego Hoffmana i Jakuba Goldberga Pan Wołodyjowski. Serial telewizyjny Przygody pana Michała pojawił się jesienią.
3: Ketling ekspedycję dostał i do Kamieńca ruszył, a ja zwać panem po szynkach włóczyć się muszę.
4: Przyjdzie pora i na ciebie, a tymczasem powinieneś się po Warszawie rozejrzeć. Na Sejm mnóstwo szlachty się zjechało z rodzinami. Zacnych panien nie brakuje, a głodki niektóre bestie, że człowiek czasem ma ochotę strzepnąć rękoma po bokach i zapiać jak galus. Jak mnie kochasz, ożej się, Michale.
2: W lipcu swoją premierę miał film Rzeczpospolita Babska.
5: Zdaje się, że mamy gości. Jaka miła wizyta, dobry wieczór.
6: Cześć, stara kwoko.
5: Cześć, stary capie.
6: Powiedz swoim kurczętom, żeby odeszły od drzwi. Nie lubimy, jak się nam ktoś stawia.
5: Powiedz swoim kozłom, żeby byli grzeczni. My nie lubimy chamstwa. Proszę się rozgościć. Siadajcie, panowie kozły. Zaraz podamy coś do picia.
2: A Jerzy Połomski w 1969 roku wydał płytę Daj, z której obok utworu tytułowego przebojem stała się ta piosenka.

0: latami.
1: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
2: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

piosenkę usłyszysz tę drzewną i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc piosenka zapachnie jak bzy. Piosenka

0: Do oficjalnej inauguracji wrocławskich Dni Seniora została jeszcze ponad godzina, ale my nie będziemy czekać na część oficjalną w Radiu Pogoda, bo zbyt dużo się tu dzieje, żeby nie opowiedzieć o tym Państwu na żywo. Dlatego trochę wzorem relacji sportowych. Moją relację zacznę zaraz po wiadomościach Radia Pogoda w południe.
1: Radio Pogoda. Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
20: Ja tam zawsze śpię na boku.
21: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
20: Nie, mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
22: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
23: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w Na Boku po prostu gram.
20: Na Boku w Teatrze Kamienica.
21: Premiera już 15 września.
22: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
24: Została ostatnia reklama.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm, dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezapomnienia.

0: warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Cał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa Modlińska 206.
12: Lada moment, usłyszymy się z Placu Solnego we Wrocławiu, gdzie swoje plenerowe studio ma Radio Pogoda. To będzie tuż po tych wiadomościach, bo właśnie mija południe.
13: Wiadomości z Warszawy.
14: Ewelina Walczak. Przyszedł podlać sadzonki, a wpadł prosto w ręce mundurowych. Ursynowscy kryminalni zlikwidowali nietypową plantację marihuany. 47-latek ukrył swoje uprawy w miejskich zaroślach. Policjanci namierzyli doniczki i urządzili zasadzkę. Funkcjonariusze przejęli ponad 50 roślin i gotowy susz. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Z ulic znikną w ten weekend niektóre tramwaje. Śródmieście przejmą Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dzisiaj i w sobotę składy nie będą jeździć Marszałkowską ani Andersa. W ich miejsce wyjechał już zastępczy autobus Z4. Tramwaje wrócą na swoje tory w niedzielę rano. A na ring z kolei wraca Andrzej Gołota. Tym razem bez rękawic, za to na deskach teatru. Historię pięściarza przypomną studenci Akademii Teatralnej w sztuce Bił sobie Andrzej.
15: Nie jest to spektakl stricte biograficzny. Bardziej skupiamy się na tych wydarzeniach i na tych naszych jakichś fantazjach na temat postaci.
14: Mówiła dramaturżka Julia Nowak. Premiera spektaklu dzisiaj w Teatrze Kolegium Nobilu.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Pogoda w Warszawie.
14: 19 stopni na warszawskich termometrach. W końcu zbliżamy się do tego upragnionego dzisiejszego maksimum, które o godzinie 14 wyniesie 21 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie umiarkowane, jest dobrze, jest słońce. Jutro też będzie słońce, a nawet więcej słońca i 21 również stopni na termometrach. Niedziela, no niestety, zapowiada się deszczowa, ale ciepła.
13: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
12: Witam Wrocław! Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym. Wokół nas życzliwi ludzie, uśmiechnięci, pełni oczekiwań, ponieważ start Wrocławskich Dni Seniora już za niespełna godzinę. Niebo lekko zachmurzone, temperatura właściwa, padać nie będzie. Cóż więcej trzeba, żeby znaleźć się na wrocławskim rynku lub placu solnym przed studiem Radia Pogoda. Plenerowe studio dla Państwa dzisiaj do godziny 18.
13: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym.
2: Obok rynku,
1: tak. I to jest inauguracja Wrocławskich Dni Seniora. I obok mnie sprawca całego zamieszania, można powiedzieć, pan Robert Pawliszko.
2: Kłaniam się nisko, może nie sprawca, co taki dobry duch, który stara się to wszystko ogarnąć. A ja bym powiedział, że to są Dni Seniora, Wrocław 2026. Dlaczego tak? A nie wrocławskie. Dlatego, że one przestały być wrocławskie już kilka lat temu.
1: To prawda, widziałem to w zeszłym roku.
2: I jakby takim, nawet takim przykładem jest to, że naszym wspaniałym patronem medialnym jest Radio Pogoda od kilku lat.
1: Staramy się.
2: A więc nie jakieś lokalne radia, tylko radio centralne, ale przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko z Polski. Bardzo się z tego cieszymy. To naprawdę jest też wielki honor dla samego Wrocławia, bo Wrocław jest jednak miastem bardzo przyjaznych ludzi, uśmiechniętych ludzi i tu się dobrze czują wszyscy, którzy chcą z nami świętować.
1: Wrocław, miasto spotkań.
2: Tak, dokładnie, Wrocław, miasto spotkań, ale taki naprawdę niedeklaratywnie, ale rzeczywiście. I to mówią ludzie z bardzo wielu, wielu miejscowości.
1: Panie Robercie, czeka pan na prywatkę z Radiem Pogoda?
2: No oczywiście, że tak. Przecież ja powiem w zaufaniu, że tak naprawdę to ja i Kamila wybraliśmy Halinkę Frąckowiak, bo wiemy, że i proszę zobaczyć, jak się fajnie złożyło, że nie wiedząc jeszcze o tym miesiącu Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda, myśmy wtedy dokonali tego wyboru.
1: A, no proszę.
2: Czy nie ma przypadków.
1: Wielkie umysły myślą podobnie.
2: Dokładnie. Tak, brawo. Także tak, to jest miód na serce i to jest naprawdę taki dobre emocje. No.
1: Czyli czekamy wszyscy na 16.
2: No, a już
1: wcześniej Marsz Kapeluszy.
2: Tak.
1: Słynny, znowu się udało.
2: Tak, słynny Marsz Kapeluszy. Powiem tak, no jakby pytają mnie czasami, jak gdzieś wyjeżdżam, to jest, skąd pan jest? I tak, ja mówię, z Wrocławia. Aha, to tam, gdzie ten kapeluszy. Albo tam, gdzie jest ten Marsz Kapeluszy.
1: Tak jest, tak.
2: Więc to już jest rozpoznawalne, świetnie. To jest świetne. Wrocław jest słynie z krasnoludków, ale nie mniej słynie także i z...
1: Dokładacie krasnoludkom kapelusze.
2: Tak, dokładamy. Oni są co prawda w takich czapkach, ale kapelusze im dokładamy.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia na...
1: W trakcie.
2: Na prywatce.
1: No właśnie.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jednak

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda, a mniej więcej o 12.30, jak zwykle w tym tygodniu, pojawia się cykl Szlachetne Zdrowie, w którym Ewa Podolska rozmawia z panem Rafałem Janiszewskim na temat praw pacjenta, tego, co nam wolno i tego, co powinniśmy. Także na pewno warto posłuchać.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
3: Autopromocja.
4: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
5: Ta piosenka dlaczego jest tak ważna dla mnie? Bo ona totalnie zmieniła moje życie.
4: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
23: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
24: Została ostatnia reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry, mój gość Rafał Janiszewski, ekspert w materii świadczeń zdrowotnych.
2: Dzień dobry.
1: Specjalista. Wiemy, że system u nas działa tak. Trzeba pójść do lekarza pierwszego kontaktu i on da albo i nie da skierowanie do specjalisty. Potem trzeba czekać nie wiadomo ile miesięcy, czasami. Ale też są tacy specjaliści, gdzie możemy pominąć tego lekarza pierwszego kontaktu. Może zacznijmy od tego. Jacy to są specjaliści?
2: Jeśli mówimy o lekarzach, to jest ginekologia, ginekolog położnik, to jest psychiatra, to jest onkologia, to jest wenerologia, stomatolog, lekarz medycyny sportowej. Warto dodać, że oprócz lekarzy mamy jeszcze inne zawody udzielające świadczeń, czyli mamy psychologa i optometrystę. No i od całkiem niedawna mamy również lekarza medycyny sportowej. To są dodatkowe profesje, które w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia również są bez skierowania.
1: Przychodzę do lekarza pierwszego kontaktu i mówię mu: panie doktorze, potrzebuję skierowania do specjalisty. Nie tłumaczę dokładnie dlaczego, ale jestem przekonana, że moje dolegliwości to są za duże na tego lekarza, który jest od wszystkiego. A on, czy on może mi odmówić?
2: Tak, oczywiście. Trzeba pamiętać o tym, że skierowanie do specjalisty to jest decyzja diagnostyczno-terapeutyczna lekarza. To on ma uzasadnienie kliniczne bądź nie, żeby mnie kierować do specjalisty na konsultację, bo albo tej konsultacji ze specjalistą potrzebuje, albo nie.
1: Jedno pytanie. Do specjalisty mogę pójść w całej Polsce. Nie jestem przypisana do swojego miasta.
2: Nie ma rejonizacji, tak.
1: A jak mogę się dowiedzieć i czy mogę się dowiedzieć, gdzie najszybciej się dostanę?
2: Mamy taką stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, na której NFZ pokazuje kolejki, gdzie ile czasu się czeka do specjalisty, gdzie ile czasu się czeka do szpitala.
1: Dziękuję bardzo. To był nasz ostatni odcinek w tym tygodniu Szlachetnego Zdrowia, w którym mówiliśmy o naszych prawach.
0: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Ewa Podolska i jej cykl Szlachetne Zdrowie wrócą na antenę Radia Pogoda w październiku, a te odcinki, które już zostały nadane, znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl w archiwum audycji.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym, inaugurujemy Wrocławskie Dni Seniora, chociaż pan Robert twierdził, że to powinno się nazywać Dni Seniora Wrocław 2026 i myślę, że to też dobrze brzmi. Ze mną Zuzia Kujacka, która zajmuje się... Zuzia, powiedz, czym się zajmujesz w naszym plenerowym studiu.
2: Witam serdecznie, ja czekam na państwa dzisiaj w naszym namiocie i rejestruję do Klubu Pogodnych Ludzi, także wszystkich pogodnych państwa zapraszam. Będziemy rejestrować, wręczać oczywiście przypinkę. Czekam na państwa.
1: Czekamy na Placu Solnym, a proszę pamiętać też, że nasza pogodna potańcówka, pogodna prywatka o 16. Także najpierw do nas, a potem do tańca.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Co masz dziś na lunch? Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
1: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
8: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Została ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat.

0: 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda jest dzisiaj we Wrocławiu, gdzie razem z wszystkimi obecnymi na rynku i Placu Solnym uroczyście inauguruje Wrocławskie Dni Seniora. Teraz mamy dla Państwa wiadomości, a potem inauguracji i ciąg dalszy.
9: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
10: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
9: Twierdzi trener Lecha Poznań.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
12: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
9: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
13: Od wtorku komisje, w środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
9: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
10: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
9: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
11: Pogoda.
9: Nieco jesiennie. Na północnym zachodzie kraju zaledwie 17 stopni maksymalnie. Poza tym od 19 do 22. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie.
11: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
8: Na wrocławskim rynku właśnie trwa inauguracja Dni Seniora, czy też Dni Seniora Wrocław 2026. Wokół mnie uśmiechnięci seniorzy, naprawdę. Pogoda coraz lepsza, coraz mniej chmur nad głową, słoneczko wychodzi, wyraźnie lubi seniorów i słusznie. No i lubi najpiękniejsze melodie, którymi Państwa raczymy i będziemy raczyć, no już po 16, to tak na całego, z panią Haliną Frąckowiak, która tutaj będzie dawać swój koncert. I to taki koncert specjalny, połączony z prywatką Radia Pogoda, a więc koncert, w którym będą uczestniczyć poniekąd Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Ale to jeszcze melodia przyszłości. Na razie jesteśmy tutaj na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora i zamierzamy tutaj być z Państwem aż do 18, czyli do momentu zakończenia tego wydarzenia.
11: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na Wrocławskim Placu Solnym. Trwa inauguracja Dni Seniora. Ze mną pan, który widzę przyjechał z Gór Stołowych.
2: Tak.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Jak podróż?
2: Bardzo dobrze.
1: I teraz jakie plany?
2: No zostajemy.
1: Zostajecie na Marszu Kapelusz?
2: Oczywiście.
1: Okej, okay, a potem na prywatce Radia Pogoda?
3: Też, do samego końca zostajemy. Jesteśmy z gminy Radków Seniorzy. Przyjechaliśmy tu specjalnie, bo przyjeżdżamy co roku. Bierzemy udział w Marszu Kapeluszy, później bierzemy udział w Radiu Pogoda. W
1: prywatce, tak?
3: Tak.
1: Czyli prywatce, czekają państwo tak, na Halinę Frąckowiak.
3: Tak, i do końca wysłuchujemy piosenek Haliny Frąckowiak, zbieramy się grupą, wyjeżdżamy do Radkowa.
1: Radków, piękne miejsce, tak. Uwielbiam tam być.
3: Bardzo zapraszamy do nas seniorów, do Radkowa, tak jak mój kolega tutaj trzyma baner, na żebyśmy byli widoczni.
1: Państwo we Wrocławiu będą wiedzieć, kto idzie z Gór Stołowych, dlatego że Radków widzę wyraźny znak, że to, tak, że to tak, jest, tak, że państwo tak, są z Radkowa. Tak. Większa grupa, jak rozumiem.
2: Tak.
3: Tak, tak.
1: Ile państwa jest?
2: 22 osoby.
1: Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Życzę udanego przemarszu, tak, a potem fantastycznej zabawy z Radiem, tak, Pogoda.
2: Dobrze. Dziękujemy.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Ja cały czas tak mówię, chociaż to też mogą być Dni Seniora Wrocław 2026. Czy pani jest z Wrocławia? Dzień dobry.
2: Nie. Przyjechaliśmy grupą całą ze Strzelina.
1: Ze Strzelina, proszę tak. Bardzo. No to kawałek jest jednak.
2: No, około 40 kilometrów.
1: I specjalnie na marsz kapeluszy.
2: Oczywiście.
1: Bo ten kapelusz na pani głowie to pięknie wygląda.
2: Dziękuję bardzo.
1: Sama pani go robiła?
2: Znaczy ten akurat nie, ale robiłyśmy po prostu w klubie, bo to jest klub seniora, więc robiłyśmy i większość koleżanek ma własnoręcznie robione. Ja niestety akurat byłam w Tatrach, jak obzdawiały te kapelusze, w związku z tym mam kapelusz, który robiła koleżanka.
1: No ja bym powiedział, że to jest kapelusz tatrzański w takim razie.
2: No prawie można powiedzieć.
1: I w takim kapeluszu będzie można panią zobaczyć podczas marszu. To będzie za godzinkę, powiedzmy.
2: Tak, bo po to przyjechałyśmy, żeby się pokazać na marszu.
1: Będę wypatrywał.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda. Autopromocja.
4: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
5: A dzień dobry, witam serdecznie.
4: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
0: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
3: Autopromocja, reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Dwa zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
19: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
22: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Została ostatnia reklama.
24: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.

0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
1: Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu na Placu Solnym na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Ze mną Jacek Peszyński. Jacku, w zeszłym roku prowadziłeś Marsz Kapeluszy, w tym roku?
2: Znaczy, to tak źle powiedziane, prowadziłem, ja uczestniczyłem.
1: Przepraszam, uczestniczyłeś.
2: A jestem reprezentantem Wrocławskiej Rady Seniorów. Może dlatego właśnie szedłem na początku.
1: No tak. Wspomnienia?
2: Zawsze są rewelacyjne. W 2019 roku byłem sam królem seniorów i od tego czasu regularnie uczestniczymy w marszach. Co więcej, nie tylko ja, ale również moja grupa rekreacyjno-sportowa przy Wrocławskim Centrum Seniora. Regularnie co roku jesteśmy, poza tym my jesteśmy ruchliwi ludzie, w związku z tym uczestniczymy w wielu zajęciach. Część naszej grupy właśnie też będzie tańczyła pokaz.
1: Właśnie, opowiedz coś o tym pokazie.
2: No, chcemy pokazać, że PESEL to jest tylko liczba. U nas, na przykład, o koleżanka, która tu stoi, 81 lat.
1: Mm-hmm. Nie wypominając wieku, oczywiście.
2: Nie wypominając wieku, ale nie. No właśnie ona pokazuje, że mając wysoki PESEL, można dalej czerpać z życia pełnymi rękami i realizować swoje marzenia.
1: No świetnie, to w takim razie, a oczekiwania jakie są? Jeszcze powiedz o tym, czego się spodziewasz po tym marszu. Będzie więcej osób niż w zeszłym roku?
2: No ja liczę na to, ponieważ ja co roku do wszystkich zaprzyjaźnionych ludzi, nie tylko we Wrocławiu, ale i w Opolu, i w Sycowie, w Kluczborku, wysyłam ekstra zaproszenia. Na zasadzie przyjedźcie, zobaczcie, pobawcie się z nami, ponieważ to jest taki specyficzny dzień dla nas tutaj, otwarcie Dni Seniora. Seniorzy praktycznie dostają we władanie miasto.
1: Tak.
2: No, a oprócz tego są setki imprez, w których właśnie seniorzy mogą uczestniczyć całkiem za darmo. No i mogą w jakiś sposób realizować swoje marzenia.
1: Jacek Paszyński był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Jacku, za tę rozmowę. Wiem, że się przygotowujesz i do pokazu, i do Marszu Kapeluszy, więc już nie przeszkadzam. Ewentualnie jeszcze uścisnę gdzieś tam rękę.
2: Tak, na pewno. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: I zapraszamy do Wrocławia.
2: Zapraszamy do Wrocławia jak najbardziej.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Tak bawi się Wrocław z Radiem Pogoda. Zaprasza Piotr Sforakowski.
1: Jesteśmy na inauguracji wrocławskich Dni Seniora. Ze mną dwie panie. Będą panie brać udział w Marszu Kapeluszy?
2: Oczywiście.
1: A skąd panie przyjechały?
2: No z Wrocławia.
1: To nie jest takie oczywiste. Dlatego pytam. No dobrze, a potem prywatka Radia Pogoda z Haliną Frąckowiak.
3: Tak, oczywiście o 16 zaczyna się bardzo ciekawa koncert, bardzo ciekawy koncert.
1: Cała prywatka, bardzo ciekawa prywatka z Radiem Pogoda. Asia Kruk i Zygmunt Heizer na scenie, a państwo, czy panie w tym przypadku, przed sceną.
3: Przed sceną, oczywiście.
1: To widzimy się tam w takim razie, będziemy bić brawo i tańczyć.
2: Nie tylko, i śpiewać też.
1: I śpiewać też, dobra. No tak, bo Halina Frąckowiak zaśpiewa swoje przeboje po prostu.
2: Jasne,
1: tak,
2: oczywiście. Wszyscy je znamy i pamiętamy.
1: Czyli panie zapraszają, mam rozumieć?
3: Zapraszamy. Tak, zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszamy wszystkich.
0: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na Biedronka.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Otwórz okno. Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
11: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Całterz wrześniowy, 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Całterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kawę.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
3: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie

0: i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Reklama. Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
15: Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży i to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
16: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
15: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. w Bonn. Tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
17: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
18: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
17: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
15: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
11: Pogoda.
15: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 19 na Suwalszczyźnie, 20 na Kujawach, 21 na Dolnym Śląsku i Mazowszu, 22 w Małopolsce. Takie maksymalne temperatury. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. Na wybrzeżu możliwe burze.
19: To już 5 minut po godzinie 14. Drodzy Państwo, dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do Wrocławia, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora. Na miejscu oczywiście jest Radio Pogoda i na miejscu są także fantastyczni słuchacze.
20: Jesteśmy z Radiem Pogoda na całe życie. Tylko Radio Pogoda życia ci doda.
19: I już za kilka minut sprawdzimy, co tam się będzie działo. Na dobry początek Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w to piątkowe popołudnie.

0: Są takie piosenki, których mogę słuchać bez końca i ta piosenka do takich właśnie należy. Irena Jarocka w Radiu Pogoda, a my po raz kolejny zaglądamy do Wrocławia.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
0: Dni seniora we Wrocławiu rozpoczęły się pełną parą, a w plenerowym studiu Radia Pogoda Piotrek Sworakowski i jego goście.
2: Witam Cię, Wojtku. Jesteśmy cały czas we Wrocławiu na inauguracji Dni Seniora 2026 i ze mną w tej chwili frakcja Nałęczów, czyli pan Marek i pan Jerzy. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry.
2: Jak się jechało z Poznania?
3: Bardzo dobrze. Co prawda pociąg miał 20 minut spóźnienia, ale to
2: zostawmy.
3: Nie ma znaczenia to.
2: No i pan Jerzy, dzień dobry.
4: Witam wszystkich członków klubu Pogodnych Ludzi. Jako pierwszy stawił się Marek z Poznania.
3: Witam.
4: Odebrałem go z dworca, odstawiłem do hotelu i doprowadziłem do namiotu Radia Pogoda.
2: Panowie, gdzie kapelusze?
3: Kapelusze jeszcze są schowane. W tej chwili jest za gorąco i byśmy nie wytrzymali w nich,
2: no tak,
3: do tej godziny tam, kiedy to wszystko się zacznie, ta cała przemarsz.
4: To już...
3: Ale są
4: gotowości kapelusze, prawda? Bądź gotowy dziś do drogi.
2: Pan Jerzy nawet wokalnie przygotował się. Panowie, to w takim razie zapraszam na marsz kapeluszy, a potem widzimy się na prywatce.
3: No, dokładnie, będziemy balować.
4: Ja zabrałem, panie Piotrze, swoją legitymację klubu Pogodnych Ludzi.
2: Numer 1138.
4: 1138, na to legitymację. Z Markiem wejdziemy do wszystkich tutaj lokali.
3: Ja muszę cię pochwalić, bo ja mam legitymację 133.
2: Do usłyszenia wkrótce, Wojtku. Będziemy donosić ci, co się dzieje na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora.
0: Dzięki, Piotrze. Z Piotrem połączymy się już za niespełna pół godziny. Proszę być koniecznie z nami.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się płaci czekać tak. Jesień jak jesień.

0: Ta artysta, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że on najchętniej relaksuje się w górach, na szlakach. Cliff Richard w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. We Wrocławiu rozpoczęły się na dobre dni. Seniora, już za kilka minut ponownie odwiedzimy to miasto i ponownie przeniesiemy się do plenerowego studia Radia Pogoda. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Daj, zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
13: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.

0: Maryla Rodowicz, niech żyje bal, ale w tym dzisiejszym dniu chciałoby się również dośpiewać niech żyją dni seniora, które na dobre rozpoczęły się we Wrocławiu, a my już teraz przenosimy się do tego miasta i do naszego plenerowego studia Radia Pogoda. Na miejscu Piotrek Sworakowski i Asia Kruk.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora 2026 trwa. Ze mną Asia Kruk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, a nawet dzień bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry.
2: No właśnie, jak tam ci idzie ten dzień?
3: Jejku, no.
2: Zaczęłaś od biegania, a teraz?
3: Tak, zaczęłam od biegania, później miałam wywiad z naszym słuchaczem, panem Januszem, a teraz jestem przy plenerowym studiu Radia Pogoda i tak będzie aż do godziny 16, kiedy, no, przyjdzie czas wkroczyć na scenę.
2: No ale przecież teraz Marsz Kapeluszy, nie idziesz?
3: Tak, no właśnie idę. Ja przed chwilą w ogóle obeszłam tutaj Plac Solny, gdzie wszyscy kapelusznicy przygotowują się do tego wymarszu, ćwiczą układy taneczne, zrobią sobie zdjęcia, coś niesamowitego. Wiedzą Państwo, co jest fantastyczne w tym roku? Że jest mnóstwo grup młodych ludzi i to jest międzypokoleniowy Marsz Kapeluszy i bardzo dobrze, bo każdy młody będzie kiedyś seniorem i niech się przyzwyczaja do tego i niech się oswaja z tym, jak seniorzy potrafią się fantastycznie bawić.
2: Podtrzymaj mi mikrofon, młoda.
3: Dobra, trzymam.
2: O, jeszcze masz trzecią rękę, widzę.
3: Nie, no bo ja mam właśnie tutaj od słuchaczy kwiaty, prezenty, karty, czekoladki, ciasteczka. Są Państwo przekochani. Kocham Wrocław!
2: I idę na Marsz Kapeluszy, tak?
3: Idę.
2: No to już Cię nie zatrzymuję, bardzo Ci dziękuję. I
3: dziękuję.
2: Życzę, żeby ten dzień ułożył się idealnie, czyli tak, jakbyś sobie sama tego życzyła.
3: Ojejku, bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że Państwo też czują tą pozytywną energię, która płynie z tego miasta, czyli z Wrocławia, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora, a my Wrocław odwiedzimy wspólnie już za niespełna pół godziny. Proszę zatem koniecznie być bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
4: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten bywa.

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: To są najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie. Już za kilka minut przeniesiemy się ponownie do Wrocławia. Tam rozpoczęły się na dobre dni seniora, a już za niespełna godzinę spotkamy się z naszą gwiazdą, czyli Krystyną Giżowską. Proszę zatem koniecznie zostacie z Radiem Pogoda.
1: Reklama.
2: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji,
3: bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Nowy rozdział. Nowy wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kasztan takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
18: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
19: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
24: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 206.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio.

0: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Cebulę z
10: makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: kartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Piątkowe popołudnie roztańczone i pełne uśmiechu, bo rozpoczęły się Dni Seniora we Wrocławiu. Już za kilka minut zajrzymy ponownie do tego miasta, a na razie 15 na zegarach. Pora na wiadomości w Radiu Pogoda.
8: Eksplozje i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Marcin Krzemiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcja jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
9: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
8: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
10: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
11: Grzyby może?
12: Grzyby, o.
11: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
12: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
11: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
12: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
8: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
4: Co jest grane w Warszawie?
13: Ewelina Walczak, zapraszam na konkrety, bo szkoda czasu na nudę, a naprawdę sporo dzieje się w ten weekend w Warszawie. Dzisiaj o 20:00 w namiocie Sinfonii Warszawy czeka na Was teatr improwizowany Klancyk. Aktorzy bez żadnego scenariusza, bazując tylko na Waszych opowieściach z widowni, stworzą komediowy spektakl o zwierzakach. Do tego muzyka na żywo. Zmieniamy klimat i przeskakujemy do jutra. W Expo 21 ruszają targi rzeczy ładnych. Ponad 300 wystawców zaprezentuje perełki polskiego designu. Od unikatowej ceramiki przez meble po autorskie grafiki. Myślę, że to może być idealny moment na wnętrzarskie odkrycia. I wychodząc na przykład w plener, warto jutro zajrzeć do Parku Wiecha na Targówku, gdzie startuje festiwal Cyrkowa Warszawa. Uliczna iluzja, akrobacje i wielka popołudniowa parada. Myślę, że pozwolą Wam złapać oddech.
4: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
8: Słońce pojawia się na południowym wschodzie, pod koniec dnia możliwe też na zachodzie kraju, ale tam, a także na północy może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach 18 stopni na Podhalu, 20 w Lubuskiem, na Kujawach i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym i Górnym Śląsku oraz Mazowszu, 22 w Małopolsce.
7: Pięć minut po godzinie 15. Dzisiaj oczy całej Polski skierowane są na Wrocław, bo właśnie tam rozpoczęły się dni seniora. Jesteśmy również tam my obecni jako Radio Pogoda z naszym plenerowym studiem i już za kilka minut sprawdzimy, co tam się dzieje. A na dobry początek Piotr Szczepanik i Goniąc Kormorany. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w to piątkowe popołudnie.

0: Polanka w Radiu Pogoda już o godzinie 16. We Wrocławiu odbędzie się potańcówka z Radiem Pogoda na scenie Halina Frąckowiak. To wszystko z okazji Dni Seniora, które dziś rozpoczęły się we Wrocławiu. Jesteśmy tam na miejscu, już teraz przenosimy się do plenerowego studia Radia Pogoda. Na miejscu Piotrek Sworakowski.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Jesteśmy na inauguracji Wrocławskich Dni Seniora i widzę teraz panią z transparentem w formie koszulki.
3: Tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
2: Skąd pani przyszła, przyjechała?
3: Z Wrocławia, z tego klubu Aktywne Seniorki Wrocław.
2: Aktywne Wrocławianki, właśnie.
3: No,
2: no i proszę mi powiedzieć, z tym będzie pani teraz występować na inauguracji.
3: Tak, my jesteśmy wszyscy w kropki, w groszki poubierane, to są nasze te.
2: Dobrze. No. Dziękuję pani bardzo, życzę w takim razie udanej inauguracji. Będzie pani na potańcu na prywatce Radia Pogoda?
3: Z takim panem przystojnym jak pan. Chętnie bym sobie i oberka zatańcowała.
2: No,
3: i
2: widzi pani. A Halinę Frąckowiak przeboje?
3: No tak, też lubię.
2: No właśnie.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

mogłeś wstać, ale z ciebie mogłeś trać. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: trzymaj się.
1: Znakomity aktor i znakomity showman. Co by tutaj dużo o nim nie mówić. Bohdan Łazuka, Bohdan, trzymaj się. A w Radiu Pogoda to są najpiękniejsze melodie. 20 minut po godzinie 15. Do Wrocławia zajrzymy jeszcze w tej godzinie, no ale wcześniej spotkamy się z naszą cudowną gwiazdą Krystyną Giżowską. Na to spotkanie gorąco zapraszam w imieniu Moniki Tarki. To już za kilka minut.
2: Radio Pogoda.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
4: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
4: Na Boku w Teatrze Kamienica.
5: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
10: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. A ze mną Krystyna Giżowska. Krysiu, jaką piosenkę wybrałaś na dziś?
2: Proszę Państwa, chciałabym, żeby w tym programie również znalazły się piosenki osób, które kocham. Kocham w sensie zawodowym i jako przyjaciół. I proponuję Andrzeja Rybińskiego. Bardzo się lubimy. Ze sobą nasze drogi się często przecinają, ale też stykają. Ostatnio, nie dość, że nagraliśmy w duecie parę utworów, to ostatnio spotkaliśmy się na pikniku country. I miałam wielką...
1: W tym roku w Mrągowie?
2: Tak, w tym roku w Mrągowie i miałam wielką przyjemność zaśpiewać z Andrzejem w duecie.
1: O, ja co zaśpiewaliście?
2: Nie liczę godzin i lat. Andrzejku, gorąco cię pozdrawiam i całuję.
1: A nie wiem, czy wiesz, Krysiu, że Andrzej Rybiński też był bohaterem tego cyklu Najpiękniejsze melodie i też opowiadał o swoich piosenkach tutaj, wiesz?
2: No to tym bardziej jest miło.
1: Także to też was już teraz łączy jeszcze, tak.
2: Tak, ale też mieliśmy też wspólne programy telewizyjne, gdzie wspólnie
1: właśnie, bo ty przecież bardzo dużo występowałaś w telewizji właściwie.
2: No i z Andrzejem, jak siedzimy teraz, to z nim opowiadaliśmy też o piosenkach. Bardzo fajne programy powstały. Także takie miłe, sympatyczne naprawdę relacje nas łączą.
1: Chyba też macie podobny charakter, bo on też jest taki jak ty, otwarty, radosny, uśmiecha się. Tak jak ty, wydaje mi się. I chyba to też was łączy, tak? Takie pokrewieństwo charakterów też
2: trochę. Jesteśmy skorpionkami obaj. Pozdrawiam.
1: No to Andrzej Rybiński w takim razie i Nie liczę godzin i lat, a ja już nie mogę się doczekać poniedziałku, kiedy znowu się zobaczymy, więc
2: do
1: zobaczenia.
2: Ja też, do widzenia.
1: Miłego weekendu.
2: Dziękuję.

0: Jak tu nie nucić tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda? To Filipinki, a z tego co podsłuchuję, to w naszym plenerowym studiu Radia Pogoda, które dziś pojawiło się we Wrocławiu na Dniach Seniora, również bardzo śpiewająco.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Ten aplauz to dla Państwa, którzy zaraz wezmą udział w inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Dzień dobry Paniom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd te piękne kapelusze na Pani głowę?
2: A to sobie same robimy albo kupujemy.
0: No są cudowne.
2: Ja akurat zrobiłam sobie sama.
0: Jest piękny. I Pani też ma piękny kapelusz.
1: No, dziękuję.
2: I dziękuję, że się Panu podoba.
0: Tak, bardzo, bardzo. I Pan z gitarą, przewodzący wszystkim. Dzień dobry.
3: My jesteśmy dużym zespołem śpiewaków okolicznościowych, czyli wszystkie działy muzyki umiemy śpiewać. Nawet ostatnio śpiewaliśmy dla Bob Dylana na 85. urodziny i dostaliśmy wielkie nagrody.
0: Fantastycznie, gratuluję w takim razie. Taka jest właśnie ta inauguracja na Placu Solnym i w Rynku.
4: Zapraszamy zatem jeszcze gorąco do Wrocławia. Jeśli nie mogą Państwo być dziś na Dniach Seniora w tym mieście, to zachęcam, aby odwiedzić nasz facebookowy profil, a także profil na Instagramie. Tam mogą Państwo na bieżąco zobaczyć, co dzieje się we Wrocławiu.
5: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Została ostatnia reklama.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie

0: wszystko na drodze da się przewidzieć. Dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody. Samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?

0: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
1: Podesna ranie, znika chrapanie.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza. Warszawa, Modlińska 206.
5: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za kilka minut wspólnie odwiedzimy Wrocław, bo tam trwają dni seniora. A już teraz 16 na zegarach, pora na wiadomości.
6: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
7: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
6: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
8: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
6: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
9: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
6: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
10: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
6: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
2: Co jest grane w Warszawie?
11: Ewelina Walczak. Zapraszam. A jest na co. Jutro startują i trwają przez cały weekend od 11 do 19 jesienne Targi Rzeczy Ładnych. W halach Expo 21 ponad 300 wystawców zaprezentuje unikalne perełki polskiego rzemiosła. A jeśli macie apetyt na więcej, to również w sobotę i niedzielę, tyle że w godzinach od 10 do 17 Krajowy Ośrodek Wsparcia i Rolnictwa zaprasza na PGE Narodowy, na darmowy festiwal polskiej żywności. Hashtag kupuje świadomie. Podczas wydarzenia zaprezentuje się ponad 130 lokalnych wystawców. Będzie strefa edukacyjna dla dzieci, a także warsztaty kulinarne. A kalorie można od jutra gubić na przykład intensywnie, kibicując podczas 8. edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Zmagania na stołecznych obiektach potrwają przez okrągły tydzień.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Pogoda.
6: Od 19 do 22 stopni, chłodniej na środkowym Pomorzu i na Podhalu, tam 17-18. Na północy i zachodzie może padać deszcz, na wybrzeżu burze, najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, rozpogadza się na zachodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: To już 5 minut po godzinie 16. Najpiękniejsze popołudnie tygodnia, czyli to piątkowe, spędzają Państwo z Radiem Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie dwukrotnie odwiedzimy Wrocław, bo tam, przypomnę, trwają dzisiaj cudowne dni seniora, a już za kilka minut także zapraszam Państwa na naszą popołudniową zabawę, czyli daję słowo. Do niej mogą się Państwo zgłaszać już teraz pod 22 444 404. A do wygrania dzisiaj nasz cudowny termos i torba idealna na zakupy. 22 444 404. A na dobry początek już teraz Marek Grechuta.

0: Majka Jeżowska śpiewała o tym, że od rana ma dobry humor, państwo też są w doskonałych humorach, bo razem z nami spędzają to popołudnie we Wrocławiu, gdzie odbywają się Dni Seniora. Na miejscu jest nasze plenerowe studio Radia Pogoda i na miejscu jest Asia Kruk. Z tego co wiem, to błyskawicznie ze sceny wpadła tutaj do naszego studia, bo ma wyjątkowego gościa.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora. Spotkałam tutaj na Placu Solnym panią, jak pani ma na imię?
3: Maria.
2: Pani Maria dzwoniła do nas w tym tygodniu i powiedziała, że przyjedzie na inaugurację Wrocławskich Dni Seniora. Skąd?
3: Z Gdańska.
2: O której pani dzisiaj wsiadła w pociąg?
3: 4:20.
2: O której pani dojechała?
3: Za 10:10.
2: O której pani wyjeżdża dziś czy jutro?
3: 19:12 bodajże. Dzisiaj.
2: Będzie pani w domu przed północą?
3: Tak. I super, się cieszę, że państwa zobaczyłam i pana Zygmunta też zdjęcie.
2: Zaraz sobie będziemy też robić zdjęcie, jeżeli będzie pani miała oczywiście ochotę. Ja bardzo dziękuję, że się chciało pani przyjechać. Jest pani wspaniała. Wszystkiego dobrego, cudownej zabawy.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam.
0: My też gorąco pozdrawiamy ze studia Radia Pogoda, a już za kilka minut sprawdzimy, jakie jeszcze niespodzianki czekają państwa we Wrocławiu.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: To Żanet prosto z filmu Nakarmić Kruki, a to są najpiękniejsze melodie w piątkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 16. 22 444 4004. Jeszcze mogą się Państwo zgłosić do naszej popołudniowej zabawy. Daję słowo. 22 444 4004.
1: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29. Reklama. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.

0: Piątkowe popołudnie, na zegarach za 28 minut będzie 17.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Po drugiej stronie telefonu powinien być pan Radosław. Dzień dobry.
2: Tak, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, panie Radosławie, skąd pan do nas dzwoni?
2: Siemianowice Śląskie.
0: Siemianowice Śląskie, czyli krótko mówiąc Górny Śląsk. Jak tam dzisiaj z pogodą? Jak tam z pogodą u pana?
2: No, było lepiej, ale teraz jest pochmurnie, ale jest dobrze.
0: Ale jest dobrze, bo na pewno powyżej 15 stopni jest.
2: No dokładnie, jest ciepło.
0: Jest ciepło. I to jest chyba najważniejsze. Zasady naszej zabawy są panu doskonale znane?
2: Tak.
0: Ja podaję słowo, pan musi do tego słowa dodać 5 skojarzeń, ma pan 15 sekund na to, no a później dwie nagrody, czyli nasz cudowny termos i torba Radia Pogoda trafiają w pana ręce i mogę tylko panu powiedzieć tylko tyle, że pan się dodzwonił, jest pan na antenie, więc termos już jest pana, walczymy o tą cudowną naszą torbę.
2: No naturalnie.
0: W takim razie, jeśli panie Radosławie, zasady są znane, to już za moment odpalam 15 sekund, nasz specjalny zegar, no a pan będzie musiał podać mi tych 5 skojarzeń. Więc dzisiejsze słowo na piątkowe popołudnie, to słowo nazywa się samochód.
2: Olej, droga, karoseria, siedzenie, płyn hamulcowy.
0: No i panie Radosławie, no 5 się pojawiło, więc nam to naprawdę starczy. Gratuluję serdecznie. Już się bałem, że będzie jakiś hamulec ręczny zaciągnięty w tym samochodzie, ale jednak
2: no,
0: udało
2: tak
0: się.
2: No ciężko jest tak od razu.
0: No właśnie, ciężko, ale właśnie to są uroki naszej fajnej zabawy. Panie Radosławie, termos, nasza piękna torba trafiają w pana ręce. Życzę
2: no,
0: cudownego weekendu w takim razie.
2: No dzięki bardzo.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Tak, drodzy Państwo, w to piątkowe popołudnie brzmią te najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zdzisława Sośnicka i Deszczowy Wielbiciel. Dzisiaj bez kropli deszczu we Wrocławiu, bo tam na dobre rozpoczęły się dni seniora. Na miejscu jesteśmy także i my z naszym plenerowym studiem, czyli Radio Pogoda, a w nim między innymi już teraz Piotrek Sworakowski i z tego, co chyba słyszę w słuchawce, to jest także Zygmunt Heizer.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Prywatka z Radiem Pogoda trwa, ale udało mi się ściągnąć przed mikrofon Zygmunta Heizera. Dzień dobry, Zygmuncie.
3: Dzień dobry, przepraszam, ja trochę zadyszany.
2: Jesteś w trakcie...
3: Ale staram się dotrzymywać kroku tutaj seniorom. Wierzcie mi, to nie jest takie proste.
2: Słuchaj, już prywatka z Radiem Pogoda się rozpoczęła. Widzisz przed sobą ludzi i co czujesz, jak ich widzisz?
3: Przede wszystkim widzę ludzi szczęśliwych, uśmiechniętych, zadowolonych. Cudowne ubrania, cudowne przebrania, cudowne stroje, stylizacje. No i kapelusze niesamowite. Naprawdę fantazja tutaj uczestników tego spotkania dzisiejszego jest nieprawdopodobna. Myślę, że niektóre ekipy przygotowywały się do tego spotkania przez wiele miesięcy.
2: To ja ci powiem, widać, że niektóre ekipy przynajmniej od lipca.
3: Tak, tak, tak, a to tego nawet nie wiedziałem, ale to widać. Widać, słychać, prawda? I czuć cudowną atmosferę.
2: Te pracę włożoną i to zadowolenie tak, wynikające tak, z efektu, tak, to
3: tak,
2: prawda.
3: Tak, tak, tak.
2: Zygmuncie,
3: tak.
2: Uciekaj na scenę, nie zatrzymuj
3: się. Dziękuję. Jeśli tylko mają Państwo czas, możliwości, wbijajcie tutaj do nas na rynek do Wrocławia. Bawimy się. Do której się bawimy?
2: Do 18. Także słyszysz, Wojtku, jak możesz, wpadaj.
0: Jakby tylko było to możliwe, to bym się teleportował do Was w mgnieniu oka. Do Wrocławia będziemy jeszcze zaglądać. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Bykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie. Zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl. Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Zderzenie dwóch osobówek na wrocławskiej obwodnicy autostradowej w pobliżu węzła Wrocław Północ. Nikomu nic się nie stało, ale wciąż możliwe utrudnienia w ruchu w stronę Warszawy. Jedna osoba ranna z kolei w zderzeniu dwóch osobówek i lawety na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód, Kutno Północ. Jezdnia w stronę Trójmiasta. Zablokowane są objazdy.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Została ostatnia reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
2: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa, Modlińska 200.

0: 206.
1: Późne piątkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Teraz 17 na zegarach. Zapraszam na wiadomości.
2: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
2: Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
2: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
4: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
2: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
5: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
2: Mówi Jan Naszewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
0: Pogoda.
2: Noc na ogół pogodna, ale na północy może padać deszcz. W wielu regionach możliwe też dość gęste mgły. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13. Chłodniej w rejonach podgórskich około 7.
1: Cztery minuty po godzinie 17 zaczynamy, drodzy Państwo, ostatnią godzinę tego piątkowego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie odwiedzimy oczywiście Wrocław, bo tam rozpoczęły się dni seniora. Na dobry początek Ewa Bema.

0: Od samego rana wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Wrocławia, bo tam rozpoczęły się dni seniora. Jesteśmy także i my z naszym plenerowym studiem Radia Pogoda, a w studiu goście i Piotrek Sworakowski.
1: Wrocławskie dni seniora w Radiu Pogoda.
2: Jesteśmy cały czas, Wojtku, na wrocławskiej inauguracji Dni Seniora i ze mną jest pani, która przyjechała skąd?
3: Ze Szwajcarii, Maria, ze Szwajcarii, z Bazylei dokładnie. 45 lat mieszkam tam, 30 lat mieszkałam w Polsce.
2: I 11 lat słucha pani Radia Pogoda.
3: Oczywiście, zawsze. To jest jedyny mój partner podróży. Zawsze zabieram dwa telefony, żeby były dobrze naładowane, że pół drogi, 600 kilometrów jadę z jednym telefonem, a potem z drugim. Słucham was na okrągło.
2: Bardzo pani dziękuję za to, że pani nas słucha, że pani tu jest. No i życzę fantastycznej zabawy na wrocławskim.
3: Dziękuję serdecznie wszystkich. Pozdrawiam z całej Polski i wszystkim mówię, co to jest Radio Pogoda.
2: I proszę nie przestawać. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: My też bardzo gorąco dziękujemy, że są państwo razem z nami przez całą dobę, a do Wrocławia wybierzemy się już za moment. Proszę zatem zostać z nami.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

Kiedy dzień za nocą goni, to truba duży w radiu, pogoda, najpiękniejsze melodie. To już prawie 19 minut po godzinie 17, a my jesteśmy razem z Państwem od samego rana we Wrocławiu, bo tam na dobre dziś rozpoczęły się dni seniora. Już za kilka minut odwiedzimy nasze plenerowe studio. Proszę zatem koniecznie zostać razem z nami.

0: Sponsorem programu był właściciel autoryzowanego dealera marki Baik, Dixie Car Plaza, Warszawa Malownicza 29.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
13: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
22: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
23: No tak.
22: A teraz jedziemy do Faktury.
23: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
24: Faktury znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
25: Została ostatnia reklama.
26: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
27: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
26: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
27: Skoda.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: najpiękniejsze melodie także słychać dziś we Wrocławiu na rynku, bo tam rozpoczęły się dni seniora w naszym plenerowym studiu Radia Pogoda. Wyjątkowy gość.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora to jest m.in. prywatka z Radiem Pogoda. A prywatka składa się m.in., ale to jest bardzo ważna część, z koncertu pani Haliny Frąckowiak, którą w tej chwili witam na antenie Radia Pogoda.
3: A ja witam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, jak również i państwa pracujących w Radio Pogoda. Dzień dobry, Halina Frąckowiak.
2: Pani Halino, miała pani szansę zobaczyć ten tłum, który się tam kłębi w rynku i na Placu Solnym?
3: Tak, tak.
2: Jakie wrażenie?
3: No imponujące.
2: Bo to są pani widzowie właśnie, słuchacze.
3: No przepięknie. Ja lubię śpiewać dla seniorów. W ogóle lubię śpiewać dla publiczności, bo w końcu jak oni są zainteresowani, to ja wiem, że żyję.
2: Tak, i to tak jest rzeczywiście, że publiczność daje siłę wykonawcy?
3: No oczywiście, że tak. To jest taka wymiana, prawda? Że dajemy siebie sobie wzajemnie. Ja staram się oddać wszystko, co mam w danym momencie, a państwo odbierając dają mi swoją radość, uśmiech. No i to, że czuję, że jestem na miejscu i chciana.
2: Czy są utwory, które na pewno są na pani koncertach?
3: Tak. No to są lat 80. utwory, prawda? Czyli wiadomo, że to Jarek Kukulski i Janusz Kondratowicz najwięcej tych piosenek napisali, Wojciech Trzciński, ale także Kasi Gertner i Kasia z Markiem Dudkiewiczem pisali najczęściej.
2: Także zapraszamy państwa do tańca.
3: I pozdrawiam i do miłego zobaczenia.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja wielokrotnie mam ochotę zanurzyć się w tych najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. A my po raz ostatni odwiedzamy nasze plenerowe studio Radia Pogoda, gdzie byliśmy z państwem od samego rana we Wrocławiu, bo tam rozpoczęły się Dni Seniora.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.
2: Inauguracja Wrocławskich Dni Seniora Anno Domini 2026, ładnie powiedziałem.
3: Finisz inauguracji.
2: No właśnie, jak wrażenia?
4: Ojejku, ale było. To, co się dzisiaj wydarzyło na wrocławskim rynku i okolicach, to była petarda, to była eksplozja emocji, to była ogromna radość, szaleńcze tańce, już za tym tęsknimy.
3: A w związku z tym, że jesteśmy pogodnym radiem, oczywiście załatwiliśmy piękną pogodę, słoneczną i ciepłą.
4: Tak było, dokładnie.
3: Uśmiechają się seniorzy, którzy naprawdę przybyli tłumnie na wrocławski rynek.
4: I bardzo się z tego cieszymy. Za rok też tu będziemy. Mamy nadzieję, że państwo z nami będą również. Teraz idziemy troszeczkę poświętować dzisiejszy sukces. Nie czarujmy się. Mogę powiedzieć coś prywatnego?
2: Mów.
4: Gdyby państwo chcieli się ze mną spotkać, to jutro o godzinie 11:15 w Mietkowie w Bożygniewie biegnę w biegu.
2: No, to się wydało. To będziesz miała publiczność.
4: Mam nadzieję.
2: Wygraj to.
4: Dobra.
2: Bardzo państwu dziękujemy za obecność przy Radiu Pogoda.
0: Zatem, drodzy państwo, zapraszamy do Wrocławia za rok, a już po godzinie 18:00 w Radiu Pogoda rozpocznie się potańcówka.
1: Wrocławskie Dni Seniora w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Psał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
14: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
17: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Odblokowany tak zwany szybki, czyli lewy pas na autostradzie A1 pod Kutnem w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki i laweta, ranna została jedna osoba. Prawym pasem odbywa się też ruch w kierunku Lublina na ekspresowej S17 na wysokości Sielc. Między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód zderzyły się cztery auta, ranna jest jedna osoba.
21: Na program zaprasza sponsor, autoryzowany dealer marki Bike Plaza, Warszawa Modlińska 206.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

mnie tylko jeden raz popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

Żegir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowe 20-lecie. Torwar, Warszawa, 4 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Warszawa, Torwar, 4 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: Początek weekendu spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda już za moment, rozpoczynamy potańcówkę. No a teraz na zegarach 18:00, pora na wiadomości.
19: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego. Mają 180. urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
21: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
19: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu.

0: Parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygraje rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
1: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
0: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
0: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii. Samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze cztery spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją, z Rumunią i znowu z Bośnią. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez Jorge Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Pierwszy mecz Portugalia rozegra w czwartek z Walią.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Pogoda.
0: Jutro w Polsce będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na północnym zachodzie chmur może trochę przybyć, a miejscami może nawet lekko popadać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu nawet 24. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
3: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny!
1: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
10: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień.
5: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Co robimy w sobotę, 19 września?
7: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
6: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
7: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
6: A w niedzielę?
7: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
6: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Wojciech Wiszniewski. Dobrą mamy pogodę do jazdy, ale utrudnienia są. Na S2 na Mazowszu Opacz pod Warszawą zderzyły się 4 samochody osobowe. W kierunku Terespola jeden pas jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ze 2 godziny. A4 na Dolnym Śląsku między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Awaria samochodu osobowego. Jeden pas w kierunku Wrocławia zablokowany. Ruch jest mocno spowolniony.

0: Pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał, hiszpański walc cud.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan, walc hiszpański.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.

0: podróży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
0: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Do najpiękniejszych tanecznych piosenek powrócimy już za moment, tuż po wiadomościach w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
3: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach, są poszkodowani. Studenci kończą wakacje, ZUS zachęca, by się ubezpieczali.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
4: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
5: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
3: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe.

0: wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
1: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zaproszenia nie otrzymał bramkarz Łukasz Skorupski.
5: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
4: Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią. Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu. Uzasadniła swoją decyzję zwyciężczyni tenisowego US Open.
3: Pogoda.
1: Szykuje się całkiem słoneczna sobota. Więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie, gdzie możliwe są delikatne opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany, nieco silniejszy nad morzem.

0: Radio Pogoda.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ja tam zawsze śpię na boku.
18: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
17: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
19: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
20: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
17: Na Boku w Teatrze Kamienica.
18: Premiera już 15 września.
19: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Została ostatnia reklama.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Reklama.

0: emocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie...
0: Odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a

0: wątroby i serca.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. S.A.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga, łowcy stylu i okazji. Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
1: Warszawo, używaj! Uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Została ostatnia reklama.
18: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

szkoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i

0: i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun, Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Thank you.

0: A ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Potańcówka z Radiem Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Modlińska 206.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Warszawo, używaj uroków miasta, każdej wolnej chwili i samochodu, który pasuje do twojego życia. Dni otwarte samochodów używanych od 21 do 26 września. Toyota Vola, Toyota Włochy i Toyota Professional Wesoła. Pewna historia, gwarancja, atrakcyjne finansowanie, samochody dostępne od ręki, specjalne bonusy przygotowane tylko na dni otwarte. Nie trać czasu na szukanie, zacznij używać. Szczegóły na www.toyotawłochy.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: O, cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: chcesz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Plaza Warszawa, ulica Popularna 70.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Reklama.
14: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają.

0: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

mnie. Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: innych pan.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej,
2: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
1: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.
1: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
0: Parararara, parara, parara, parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że... A będziesz mój...
2: Autopromocja.
3: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
4: A dzień dobry, witam serdecznie.
3: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
5: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
3: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec. Jakie licho przyszło.

wspomnienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od